jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

będę tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

Wiecznie czekać, tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

0: basta, allora vola.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Miska i okolic. Ponad 47,5 tysiąca złotych. Tyle pieniędzy będzie można dostać na założenie własnej firmy, a to w ramach kolejnej edycji programu aktywizacji zawodowej osób młodych bezrobotnych. O pieniądze będą się mogli starać mieszkańcy Podkarpacia między 18 a 29 rokiem życia. Dodam jeszcze, że wnioski o dotacje będzie można składać od 13 do 16 października w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie oraz oddziałach zamiejscowych w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. A o szczegółach nasz reporter Tomek Widak rozmawia z Tomaszem Czopem, dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
2: Z nami dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Czop. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Panie dyrektorze, rusza kolejna, bo już szósta edycja naboru na program dotacyjny dla osób młodych bezrobotnych. Proszę powiedzieć, jak można zdobyć to dofinansowanie na założenie własnej działalności, bo tutaj kwota maksymalna to jest 47,5 tysiąca, nawet ponad 47,5 tysiąca. Jakie warunki trzeba spełnić tak krok po kroku, żeby otrzymać takie wsparcie?
3: Warunki są bardzo, bardzo proste. Po pierwsze, najważniejsze to jest zero-jedynkowo. Młody człowiek do 30 roku życia, czyli 29, 11 miesięcy i ileś tam dni, tak? 29. I można składać jako młody człowiek do 30 roku życia, można złożyć wniosek i też trzeba być zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy. Ale co najważniejsze, bo to są oczywiście warunki takie urzędnicze. Przede wszystkim trzeba mieć pomysł na to, co chce się robić, no bo to wziąć pieniądze to jest jedno, natomiast trzeba jednak na tym rynku się utrzymać, mieć jakiś pomysł na działalność gospodarczą i na to, co się chce robić. I to jest najważniejsze, a przez ostatnie lata to pokazuje, że nasi mieszkańcy Podkarpacia naprawdę inwencja jest bardzo, bardzo szeroka.
2: Czy młodzi ludzie mogą zgłaszać pomysły w dowolnych branżach, czy to jest jakaś określona pula tutaj?
3: Nie ma jak branży specyficznych, jakichś preferowanych. Tutaj naprawdę każda branża może być wspierana.
2: Ile osób w tej edycji, w tej szóstej edycji może otrzymać wsparcie od Wojewódzkiego Urzędu Pracy?
3: Tutaj dajemy bardzo duże środki. Teraz w tej edycji jest 600 osób może otrzymać wsparcie, także wydaje nam się to bardzo dużo. Na dzień dzisiejszy mieliśmy 5 edycji, podpisaliśmy 1300 umów, a teraz planujemy kolejne 600. To pokazuje, że rzeczywiście to rośnie, ale to, że to pokazuje, że kwota jest duża, to tak, ale też dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że za każdym razem zwiększamy tą kwotę i za każdym razem mamy większą liczbę chętnych. To dobrze, bo to pokazuje, że program jest trafiony i cieszy się dużym zainteresowaniem młodych ludzi.
2: To na koniec powiedzmy jeszcze o terminach, bo nabór rusza dopiero w październiku, więc jeszcze troszeczkę czasu jest, żeby sobie przygotować te wszystkie dokumenty, żeby dopracować swój pomysł. No to kiedy rusza ten nabór tak dokładnie?
3: Właściwie już można podejść do Wojewódzkiego Urzędu Pracy czy do Powiatowego Urzędu Pracy, żeby ewentualnie takie sprawy organizacyjne podpytać, dopytać doradców, dopytać się jak złożyć, gdzie złożyć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czysto fizyczne składanie wniosków oczywiście będzie miało miejsce w październiku. Natomiast tutaj wcześniej trzeba napisać ten wniosek, żeby swój pomysł na biznes trzeba po prostu przelać na papier.
2: Jakbyśmy się tak mieli cofnąć do tych 5 edycji, to czy pamięta Pan jakieś takie oryginalne pomysły, które zostały zaakceptowane przez Was? Jakieś takie, nie wiem, 2-3?
3: Nie, rzeczywiście pomysłów, no naprawdę, poczynając od takich najbardziej, ja wiem, czy to banalnych, no szeroko rozumiana branża beauty, może dlatego, że troszeczkę dla mnie to jest taka branża, z której za mało się znam na niej. Niektóre rzeczy, pomysły młodych ludzi w tej dziedzinie są naprawdę bardzo, bardzo innowacyjne i ciekawe, ale może dlatego właśnie, że się po prostu słabo znam tą branżę. Natomiast cóż, no nawet trener personalny, tak, czy jakieś tam zajęcia sportowe i tak dalej tutaj pokazywane, to są ciekawe rzeczy, naprawdę ciekawe rzeczy. Teleinformatyka szeroko rozumiana też jest, niektórzy naprawdę mieli bardzo, bardzo ciekawe pomysły, ale to już są takie pomysły bardzo wąskich specjalizacjach, gdzie to potrzeba już takiej bardzo wyspecjalizowanej specjalizowanej wiedzy. Także tutaj naprawdę bardzo, bardzo szerokie. Nie chciałbym wymienić jakiegoś jednego, bo nie wiem, no naprawdę jestem pod bardzo wielkim wrażeniem pomysłowości mieszkańców Podkarpacia.
2: No i teraz szósta edycja, więc zachęcamy wszystkich do składania wniosków, składania swoich pomysłów do WUP-u. A do powiatowych urzędów pracy też można składać takie wnioski?
3: Też można składać i też można składać w oddziałach zamiejscowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, czyli Krosno, Przemyśl i Tarnobrzeg. Dziękuję.
0: Historia regionu.
1: Jego historia sięga czasów pierwszych piastów i średniowiecznych osadników żyjących na skraju puszczy. Mowa o dzisiejszym Grębowie w powiecie tarnobrzeskim. W rozmowie z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego wracamy do początków miejscowości, rozwoju lokalnej społeczności, znaczenia parafii, edukacji i ruchu ludowego, a także dramatycznych doświadczeń obu wojen światowych. No to zaczynając tak chronologicznie, jak wyglądały najstarsze dzieje i początki osadnictwa w dzisiejszym Grębowie?
4: Więc tak, dzieje Grębowa zaczynają się już w jakimś stopniu niemalże na samym początku państwowości polskiej, także śmiało można powiedzieć, że jeśli sobie wyobrażamy to państwo Mieszka I z drugiej połowy X wieku, no to rzeczywiście gdzieś tam ten punkt o nazwie Grębów możemy wcisnąć, choć oczywiście należy pamiętać, że w tamtym czasie struktura zaludnienia była nieco mniejsza, więc raczej nie było na tych terenach zbyt wielkiego osadnictwa. W zasadzie pierwsze takie informacje dotyczące samej osady na tych terenach to czas tak naprawdę XIV wieku. Tam wówczas akurat byli wymienieni w dokumencie chyba czterej kmiecie, którzy mieli regulować pewne należności względem miejscowego możnowładcy. I tutaj zaznaczę, bo użyłem określenia kmieć, to też warto wyjaśnić. Kmiecie to była taka struktura nieco wyższych, zamożniejszych chłopów, którzy najczęściej uprawiali po prostu ziemię, którą podnajmowali od możnowładcy.
1: Czyli tutaj mówimy o XIV wieku, tak?
4: Tak, zgadza się.
1: Czyli w takim razie mówimy o czasach królowania Kazimierza Wielkiego na ziemiach polskich.
4: Mniej więcej tak, rzeczywiście rola Kazimierza Wielkiego generalnie dla tych terenów była dość istotna. No, pamiętajmy zresztą sam Rzeszów, prawda, był lokowany w tamtych czasach. Natomiast rzeczywiście, co się tyczy samego Grębowa, no to akurat właśnie w tym okresie panowania Kazimierza Wielkiego Grębów stał się taką wioską łowiecko-bartniczą. Czyli z jednej strony oczywiście mamy okolice Puszczy Sandomierskiej, więc logicznym jest, że łowiectwo było wtedy dość istotnym elementem lokalnej gospodarki. No ale z drugiej strony mamy bartnictwo, czyli najprościej mówiąc wszystko to, co związane jest z produkcją miodu. Tego rodzaju działalność była w zasadzie typowa dla terenów z okolic pogranicza lasu, no i też w jakiś sposób przyczyniła się do tego, że na teren dzisiejszego Grębowa i w ogóle na teren tej tak zwanej, nazwijmy to roboczo, ziemi grębowskiej ściągali kolejni osadnicy.
1: No właśnie, ziemia grębowska, a skąd pochodzi ta nazwa Grębów? Co może oznacza?
4: Tutaj z pewnością językoznawca powiedziałby nieco więcej na ten temat. Ja z tego, co mogę powiedzieć, no to w takim języku staropolskim wyróżniamy takie słowo jak grębie albo grąd. No, generalnie odnosiło się to do takiego charakterystycznego położenia miejscowości, który powiedzmy, że to był taki suchy fragment na tle bagien. Tak to można określić. Także prawdopodobnie to miało wskazywać na warunki naturalne, które panowały wówczas i pewnie panują też do chwili obecnej niejako na terenach Grębowa i okolic.
1: Wspominałeś przed chwileczką o czterech kmieciach, którzy regulowali daniny. A komu w takim razie oni podlegali?
4: Tak, tutaj musimy sobie wyobrazić podstawy systemu feudalnego, bo oczywiście feudalizm opierał się na strukturach, prawda? Były te klasy od tego najwyższego seniora króla, po tych bezrolnych chłopów, którzy stali powiedzmy, że w samych tych nizinach struktury społecznej. I akurat struktura grębowa, struktura ziemska dość dobrze oddawała ten stan. Dlaczego? Bo oczywiście ta największa część wsi należała do króla. Natomiast Pozostałe grunty znalazły się w rękach lokalnych możnowładców, tak to można ująć najprościej, a z czasem jeszcze wokół tego wyrosła również własność kościelna. Bo pamiętajmy, że tak naprawdę do czasów komunizmu Kościół był jednym z takich, można powiedzieć, największych posiadaczy ziemskich na terenach dzisiejszej Polski.
1: To kiedy w takim razie powstała parafia w Grębowie?
4: Wydaje się, że było to jakoś koło XVI wieku najprawdopodobniej.
1: Dopiero?
4: Tak, podaje się, że było to jakoś około roku 1515 roku i z pewnością był to ważny element, bo podnosił tak naprawdę rangę samej miejscowości. No też musimy pamiętać o tym, że to była dość częsta sytuacja przy ówczesnej strukturze ziemskiej, że no nie w każdej wsi mogła się od tak, prawda, znaleźć parafia i często mieszkańcy jakichś tam mniejszych przysiłków, tak nazwijmy, no musieli iść, prawda, kawałek do tego kościoła na nabożeństwo.
1: W sumie do tej pory nic się nie zmieniło.
4: No, w jakiś sposób tak, no powiedzmy, że po prostu mniejszą liczbę kilometrów niektórzy mają do pokonania.
1: A już wracając do Grębowa, to jak właśnie wyglądało to taka organizacja życia w średniowiecznej właśnie takiej wiosce?
4: To znaczy tak, wydaje mi się, że tutaj, jakby to powiedzieć, no nie było jakiegoś szczególnego, prawda, zróżnicowania na tle innych miejscowości tego typu, innych wsi. Dlaczego? Dlatego, że jeśli nasi słuchacze czytali Chłopów Rejmonta, gdzie, prawda, pory roku regulowały rytm życia na wsi, no to dość podobnie było też i tutaj, bo oczywiście mamy z jednej strony wiosnę, czyli czas pracy w polu, prawda, takich, można powiedzieć, zbierania surowców, no i jesień, ten czas, kiedy to wszystko było magazynowane, no i zima, kiedy tak naprawdę tych prac nie było, więc wioska, można powiedzieć, w jakiś sposób zamierała. Ludzie żyli tak naprawdę tym, co wcześniej wypracowali. To jest taki dość powszechny element i podobnie wyglądało to również i na tych terenach. Tak jak wspomniałem, mamy z jednej strony łowiectwo, z drugiej strony to bartnictwo. Tak naprawdę może się ewentualnie jeszcze jakaś tam gdzieś karczma znalazła, prowadzona, prawda, przez jakiegoś tam lokalnego mieszkańca, ale generalnie tak właśnie to życie wyglądało, także ono nie różniło się jakoś specjalnie od życia w innych wsiach, prawda, tego typu.
1: No podejrzewam, że skoro plony, to pewnie znajdował się tam również młyn albo jakieś targowisko.
4: Tak, rzeczywiście i warto właśnie wspomnieć szczególnie o tym młynie. On jest takim dość symbolicznym elementem, który już dość wcześniej pojawia się w źródłach historycznych. No z pewnością może on być dlatego ważny, bo wskazuje, prawda, na taką gospodarkę rolną, wykorzystanie surowców naturalnych, które są na tamtych terenach. Natomiast rzeczywiście był on jednym z takich najważniejszych elementów lokalnej gospodarki. No wiadomo, do czego młyn służył, więc tutaj nie ma się, prawda, co za bardzo

0: czasem tak naprawdę przerodziło się to w taką samodzielną, pełnoprawną parafię. No i właśnie wokół kościoła później też zaczynało koncentrować się to życie społeczne. Zresztą to był też taki w jakiś sposób element symboliczny i ważny. Dlaczego? Dlatego, że jeśli pamiętamy z historii okres XV-XVI wieku, ale też w przypadku Polski wcześniej i później, to czas bardzo rozwiniętego systemu religii, prawda? Religia zajmowała jedno z najważniejszych miejsc w ówczesnym życiu społecznym. Także w tym przypadku no, rzeczywiście powstanie parafii mogło być dość istotne, właśnie też nie tylko ze względów religijnych, ale również i społecznych. Także dlatego, że Grębów mógł się uniezależnić, tak to nazwijmy, od innych ośrodków duszpasterskich. Warto też właśnie wspomnieć o tym, jakie były losy tej parafii w dalszych latach. Dlaczego? Dlatego, że owszem, powstał kościół, natomiast tak jak to często bywa w przypadku naszych ziem, ten pierwszy wybudowany kościół no, nie zachował się do naszych czasów. Dlatego, że został on spalony akurat w okresie, prawda, nowożytnym, a budowa nowego no, zajęła trochę czasu i tak naprawdę w 1770 roku dopiero Grębów mógł się cieszyć nowym budynkiem i przywróceniem akurat tego statusu, prawda, niezależnej parafii.
1: A czy wiemy może coś właśnie o tym poprzednim kościele, który spłonął?
0: Ten kościół w zasadzie pierwszy, on szacuje się, że przetrwał jakieś 160 lat. Był drewniany, akurat nieduży. I tak naprawdę w jakich okolicznościach on spłonął? No, należy pamiętać, że w tamtym czasie budowle murowane były jednak rzadkością na tych terenach, prawda, zwłaszcza takich słabiej zaludnionych.
1: Czyli Kazimierz Wielki nie rzucił groszem.
0: No nie, no, koncentrował się bardziej na tych aspektach przygranicznych, czyli lepiej było wybudować twierdzę na granicy
1: niż murowany kościół w Grębowie.
0: No właśnie tak, także to niestety ekonomia zadziałała. Takie można powiedzieć, że żyłka do interesów, czy nie, no to już zostawiam naszym słuchaczom. Natomiast sam kościół dlaczego spłonął? Dlatego, że był drewniany i gdzieś się ten ogień w pewnym momencie zapruszył. No i akurat właśnie w 1770 już powstała nowa świątynia.
1: No i tym sposobem przeskoczyliśmy sobie z tych czasów średniowiecznych do czasów nowożytnych, czyli tych nam bliższych. Kto właśnie w XVIII-XIX wieku rządził Grębowem? I z jakim skutkiem?
0: Na przełomie XVIII-XIX wieku kto rządził zaborca z pewnością, czyli akurat tutaj administracja austriacka, a później austro-węgierska. Natomiast warto wskazać na osoby, które w tym czasie były takimi ważnymi postaciami tamtejszego lokalnego życia i politycznego, i społecznego przede wszystkim. I tutaj należy wskazać przede wszystkim na rodziny Dolańskich. Mieszkańcy Grębowa też mogą kojarzyć, tam akurat swego czasu, prawda, był bardzo ładny pałac, zresztą dalej jest, jak dobrze mi pamięć nie myli. Ale dlaczego akurat warto o nich powiedzieć? No, tę rodzinę można w ogóle kojarzyć z kilku epizodów na tych ziemiach, bo między innymi oni też byli właścicielami zamku w Baranowie Sandomierskim, ale przede wszystkim też oczywiście, jak podobnie jak w przypadku większości rodów z takich właśnie związanych z danymi terytoriami, oni byli bardzo zasłużeni dla lokalnego życia. Dlaczego? Dlatego, że jeden z członków rodziny, to był akurat XIX wiek, już druga połowa uściślając, Feliks Dolański wybudował na rynku budynek, który w zasadzie jest przez mieszkańców nazywany ratuszem, przynajmniej był w tamtym czasie. Mieściła się tam karczma, sklepy między innymi, a później kolejni dziedzice, prawda, Grębowa, w tym między innymi Seweryn Dolański, czy później Henryk Dolański, położyli podwaliny, po pierwsze pod nową parafię, to znaczy inaczej, ten cały ratusz, tak to roboczo jak to nazwaliśmy, został przekazany parafii i przekształcił się w katolicki dom ludowy. Pamiętam, takie domy ludowe miały bardzo ważne znaczenie w tamtym czasie, dlatego że też były takim elementem z jednej strony kultury i edukacji w tamtym okresie, ale też i życia generalnie społecznego. No i też warto wspomnieć właśnie o tym, że rodzina Dolański była mecenasami tamtejszej oświaty. To oni właśnie między innymi współzałożyli kółko rolnicze i jednocześnie też oczywiście wspierali ochotniczą straż pożarną, ale też i szkołę.
1: A czym były te kółka rolnicze?
0: Kółka rolnicze to były takie, można powiedzieć, grupy, które w zasadzie zajmowały się reprezentowaniem interesów lokalnych rolników. One często działały też później przy różnego rodzaju towarzystwach i miały na celu właśnie wspieranie tej lokalnej przedsiębiorczości rolniczej, tej działalności.
1: Wcześniej wspominałeś o tym, że Dolańscy byli takimi mecenasami.

0: lokalnej oświaty. Czy w takim razie założyli jakieś szkoły w Grębowie czy okolicach?
1: Na pewno wspierali je, bo szkoły w tamtych okolicach istniały już ciut wcześniej. W 1792 między innymi założono szkołę przy tamtejszej parafii, ale też i później przekształcono ją nieco, wprowadzono język niemiecki z racji po prostu ówczesnej administracji. Jednak w czasach takiej, można powiedzieć, pełni, nie chcę mówić potęgi, bo to nigdy nie była może jakaś typowo potężna rodzina, ale wpływowa. Na pewno to był ten szczyt ich wpływów, jeśli chodzi o dolańskich. Czyli w 1870 roku ta właśnie szkoła została znowu zamieniona na tak zwaną etatową. Później to jeszcze przekształcili znowu na klasę czteroklasową. Także rzeczywiście to był czas, kiedy można powiedzieć, w okresie działalności dolańskich ta szkoła, ta edukacja się rozwijała.
0: A co masz na myśli, mówiąc o szkołach etatowych?
1: Generalnie szkoły etatowe to jest już w zasadzie takie pojęcie, które już trochę wyszło z użycia. W każdym razie to była szkoła ludowa, której funkcjonowanie opierało się o, jak sama nazwa mówi, zatrudnionych na etacie nauczycieli.
0: Czyli te zajęcia odbywały się regularnie.
1: Tak, i co jest też istotne, miały określoną liczbę klas, tak jak w przypadku akurat Grębowa, 4 klasy.
0: Czyli w XIX wieku, pod koniec XIX wieku w Grębowie już były takie, można powiedzieć, współczesne szkolnictwo.
1: Tak, i co ważne, szkolnictwo ludowe. Ja o tym specjalnie wspominam, dlatego że ta samopomoc chłopska na tamtych terenach była dość zintensyfikowana. No, tu wspomniałem właśnie o tych kółkach rolniczych, prawda, które właśnie zajmowały się reprezentowaniem rolnictwa, też unowocześnianiem w jakiś sposób, bo tutaj to właśnie zdobywanie wiedzy było dość istotnym ich elementem. No ale też i oczywiście generalnie sam ruch ludowy na tych terenach ma dość ciekawą historię.
0: Jaką?
1: No cóż, no generalnie on się tam rodził przez połączenie działalności z jednej strony oświatowej, z drugiej też czytelniczej i społecznej. To właśnie tam kolportowane były dość istotne czasopisma ludowe na tym okresie, takie nasze regionalne. Wieniec, Pszczółka, Przyjaciel Ludu, to są takie tytuły, które można powiedzieć były jednymi z najważniejszych, jeśli mówimy o Galicji i ruch ludowy. Natomiast jeden z takich propagatorów tego programu ludowego całego był niejaki Jan Gil, który zresztą, można powiedzieć, wykonywał taką pracę u podstaw, bo on przekonywał właśnie mieszkańców, że bez nauki i czytania nie będzie poprawy ich losu. Czyli chłopi muszą sami o siebie zadbać, muszą się kształcić, no bo inaczej nikt się z nimi po prostu w ówczesnym świecie i w dzisiejszym również liczyć nie będzie. No i oczywiście też należy pamiętać, że istniało też koło włościańskie, które zrzeszało też takich aktywnych działaczy wśród włościan. To byli też, no jak wtedy, kiedyś mieliśmy w średniowieczu kmieciów, tak tutaj mamy akurat właśnie włościan. Tak ta warstwa się mniej więcej nazywała.
0: Czyli to jest taki nowożytny odpowiednik kmieci.
1: Tak bym w zasadzie już wskazał tak roboczo. Oczywiście historycy gospodarczy pewnie by dyskutowali, że inne czasy, że trochę inne realia, ale de facto chodzi o to samo. To była, powiedzmy, wyżej postawiona klasa nieco wśród takiej warstwy chłopskiej.
0: Tutaj mówiłeś o takim wpływie rodziny dolańskich na rozwój edukacji na ziemiach Grębowa i nie tylko. I tak się zastanawiam, czy w takim razie, skoro wzrastał ten odsetek właśnie ludzi czytających i piszących, to czy także w tamtych rejonach znaleźli się jacyś przedstawiciele właśnie takiej, można powiedzieć, wyższej sztuki?
1: To znaczy tak, wyższej sztuki w rozumieniu takim ludowym, z pewnością.
0: No takim pisarskim.
1: Tak, rzeczywiście w tamtych kręgach był między innymi niejaki Wincenty Motas akurat, który w swojej twórczości właśnie, co jest ciekawe, podejmował tematy ściśle związane z chłopami, z ich doświadczeniami.
0: Czyli był takim społecznikiem.
1: Tak, przy czym też należy pamiętać, bo często jak słyszymy poeta, no to kojarzymy, prawda, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, poszczególne tomiki poezji, prawda. No tutaj akurat w przypadku właśnie takich poetów ludowych ta działalność była bardziej ograniczona i wiązała się w szczególności z regularnymi publikacjami w prasie, tak jak właśnie w tej, o której wspomniałem wcześniej.
0: Czyli był takim, można powiedzieć, dziennikarzem publicystą, o, może tak.
1: No tak, możemy powiedzieć, że w dzisiejszych czasach pewnie by czytał na SC wiersze.
0: Mogłoby tak być. Żarty żartami, ale musimy przejść do kolejnego wieku, do wieku XX, co, jak pewnie nasi słuchacze się domyślają, oznacza rozmowę o pierwszej i drugiej wojnie światowej, jak właśnie ten trudny okres wojenny przebiegał właśnie na terenach dzisiejszego Gębowa.
1: Jeśli sobie wyobrazimy ówczesną linię frontu, która przebiegała w trakcie pierwszej wojny światowej przez nasze ziemię, to pewnie jak pamiętamy już także z wcześniejszych audycji, nawet takie miasta jak Rzeszów, prawda, były obiektem walk, wkraczali tam kolejno albo żołnierze rosyjscy, albo austro-węgierscy, niemieccy, nazwijmy to tak roboczo. I z Grębowem było nieco podobnie, aczkolwiek może na mniejszą skalę. To znaczy, na pewno jesienią 1914 roku na terenach wsi, w budynku miejscowej szkoły, Rosjanie założyli szpital wojskowy. I co jest ciekawe, mimo tego w szkole nadal starano się prowadzić zajęcia. Także to jest taki rzeczywiście element pokazujący też tą determinację i tradycje patriotyczne, prawda, mieszkańców, ale też i nauczycieli.
0: Czyli możemy to nazwać takim tajnym nauczaniem.
1: No tak, wojna w zasadzie wprowadziła taką niepewność, ale nie przerwała całkowicie życia edukacyjnego i w zasadzie wydaje mi się, że mieszkańcy Grębowa mają to we krwi, bo podobnie było też i w okresie II wojny światowej. Ale może zanim o II wojnie światowej, bo tutaj co prawda pytanie dotyczyło samych wojen, ale wydaje mi się, że warto też wspomnieć parę słów o dwudziestoleciu międzywojennym. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście podobnie jak i w przypadku innych miejscowości na tych obszarach, rok 18, zakończenie pierwszej wojny światowej, niepodległość, to był czas zdecydowanie radości na tych terenach. Między innymi wspomniany przeze mnie wcześniej katolicki Dom Ludowy stał się takim miejscem, takim można powiedzieć enklawą polskości, pokazywaniem właśnie pracy kulturalnej. I co jest też ciekawe, to właśnie wówczas w tamtej miejscowości w Grębowie rozwinęła się poczta, telefon i oczywiście też telefon inny niż ten, co my sobie wyobrażamy kiedyś, prawda, te aparaty telefoniczne był może jeden na całą wioskę, prawda, dzisiaj każdy z nas ma taki. No i oczywiście też organizacje pomocowe wśród chłopów, prawda, mieliśmy spółdzielczość tam rozwijaną, zresztą wiele z tych spółdzielni, o których my często mówimy, prawda, spółdzielnia rolnicza, spółdzielnia spożywcza, to właśnie mają tradycję w tamtym dwudziestoleciu międzywojennym i wywodzą się typowo z działań ludowców. No i też oczywiście osoby bardziej zainteresowane historią regionalną z pewnością pamiętają strajki chłopskie, prawda, z lat 30., gdzie były właśnie manifestacje, sprzeciw, prawda, wobec bieżącej polityki i sytuacji chłopów. No i oczywiście Grębów też w jakiś sposób został tym dotknięty. No ale już wracając, rzeczywiście, skoro wywołaliśmy tematy wojenne, no to trzeba też dla równowagi powiedzieć coś o II wojnie światowej. No a tutaj Grębów też ma pewne zasługi, bo oczywiście wiele z tych elementów, które się wówczas działy na terenie tej miejscowości, no to znamy z historii, prawda? Wiemy o ruchu oporu oraz tajnym nauczaniu, no ale generalnie jak to wyglądało? No, Niemcy tak naprawdę wkroczyli na tereny Grębowa już we wrześniu 1939 roku oczywiście. No i już wtedy mieszkańcy zaczęli się organizować, wyrażając sprzeciw wobec okupanta. Tak naprawdę te tradycje ludowe, o których wcześniej wspominałem, czyli fakt, że działała tam dość rozwinięta siatka samopomocy chłopskiej, społecznej, no to musiało mieć wpływ, bo mieszkańcy byli już zorganizowani, wiedzieli jak się grupować, więc no z pewnością administracja niemiecka nie miała łatwo na tych terenach. Ale oczywiście nie samą walką żyje człowiek i również to jest dość widoczne w historii Grębowa. Dlaczego? Dlatego, że Grębów był takim miejscem, do którego ściągnęło wielu nauczycieli przedwojennych szkół. I to, co jest ciekawe, nie tylko z teoretycznie z bliskiego nam województwa lwowskiego czy tarnopolskiego, ale też i nawet z Wielkopolski. Szukali schronienia akurat przed administracją, czy to niemiecką, czy sowiecką, w przypadku tych z terenów dawnych Kresów Wschodnich, no bo po prostu na nich polowano, że tak brzydko powiem. W każdym razie nauki, które oni prowadzili, te tajne komplety, stały się taką podstawą do tego, że później utworzono gimnazjum w Grębowie. To było w roku 1944, czyli już po wyzwoleniu tych terenów przez Armię Czerwoną.
0: No i tutaj mówisz o wyzwoleniu tamtych ziem, czyli przechodzimy już do końca II wojny światowej. No i takie pytanie, czy Grębów został mocno zniszczony po dwóch wojnach światowych, czy jak generalnie wyglądała ta odbudowa powojenna?
1: To znaczy tak, na pewno należało przywrócić struktury całe, które były na tych terenach, czyli przede wszystkim działalność szkół, organizacji oświatowych, no i oczywiście gospodarki, prawda, bazującej wcześniej na rolnictwie, tak jak teraz, no w tym przypadku również starano się to, nazwijmy to, rozkręcić ten biznes. Ale co jest ważne, to chyba to, że koniec wojny był nie tylko czasem odbudowy, ale w zasadzie wprowadzeniem Gębowa w zupełnie nową epokę. Dlaczego? Dlatego, że tutaj starsi słuchacze mogą pamiętać jeszcze czasy lata 70., 60. może wcześniej, gdzie wiele miejscowości zostało zelektryfikowanych, prawda, podłączonych do prądu. No, Grębów też był takim dość ciekawym przykładem, dlatego że rzeczywiście przeprowadzono tą elektryfikację, ale też i między innymi powstało wiele elementów budynków pożytku publicznego, działalności publicznej, bo powstał to między innymi ośrodek zdrowia, przychodnia, kino, lecznica weterynaryjna i szereg innych takich obiektów, również o charakterze użytkowym, jak zwykłe pawilony handlowe. Także to był taki czas, kiedy rzeczywiście Grębów się rozwijał. No a w 90 roku, kiedy już ten samorząd uzyskał nieco większe możliwości decydowania o rozwoju lokalnym, no to można było przeprowadzić kolejne inwestycje. Także rzeczywiście ta historia Grębowa współczesna jest również dość ciekawa, choć tak jak już to wielokrotnie zaznaczałem, ona w wielu aspektach zazębia się z historią ogólnie tych terenów i miejscowości.
2: Historia regionu.
0: W dzisiejszym magazynie lokalnym przenosimy się do Tarnobrzega z listopada 1918 roku. To wtedy, w czasie gwałtownych przemian, narodziła się Republika Tarnobrzeska, symbol ludowej wolności i odwagi. Czym była i jak długo przetrwała? O tym opowiedział mi dr Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Warto cofnąć się o krok i zrozumieć, w jakiej rzeczywistości rodziła się właśnie ta Republika Tarnobrzeska. To był moment takich ogromnych zmian, koniec wojny, rozpad cesarstwa i narodziny państwa polskiego. Proszę nam właśnie nakreślić tło tamtych dni. Jak właśnie wyglądała ta sytuacja społeczna i polityczna w Galicji w tamtym czasie?
1: Tak jak zapewne pamiętamy jeszcze ze szkół, oczywiście zabory, no to młode państwo się rodzi i pojawiają się problemy, bo trzeba na nowo zdefiniować swoją tożsamość. W przypadku naszych ziem największy problem jest taki, że były to w dużej mierze ziemie rolnicze, a więc podzielone między chłopstwo, ziemian. No i tu w zasadzie celowo nawiązałem do tych dwóch klas, dlatego że po prostu ziemiań dominowało na tych terenach. Oczywiście ja nie jestem zwolennikiem, żeby nie było mówienia ziemianie źli, po prostu tragicznie, bo jednak oni zapisali się w historii naszej państwowości. Mam tu na myśli to, że przede wszystkim sam system gospodarczy, który był dość przestarzały, bo mimo, że oczywiście feudalizm już został w czasach zaborów zlikwidowany, to jednak te pozostałości z tego dawnego systemu w dalszym ciągu na tych ziemiach zaznaczały swój wpływ i szerzyły się bieda, głód. Tak naprawdę z jednej strony mówię tutaj o gospodarce, ale też musimy pamiętać, że mówimy tutaj o 1918 roku, mówimy tutaj o zakończeniu I wojny światowej, gdzie przecież przez nasze ziemie, pamiętajmy, przebiegał front. Te ziemie były zniszczone, tysiące gospodarstw tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie, poszło się paść. Chłopi chociaż byli uwłaszczeni, no to tak naprawdę żyli na mikroskopijnych kawałkach ziemi. Pamiętam jeszcze, jak Raymond pisał o tym, że trzeba było ziemię dzielić między dzieci, synów. Tak samo było w tym przypadku, więc te ziemie, które chłopi uprawiali, tak naprawdę często nie wystarczyły, aby wyżywić nawet ich własne rodziny. W związku z tym tu mamy jedną stronę. Z drugiej strony mamy wielkie gospodarstwa ziemskie. Mamy między innymi księcia Lubomirskiego, który miał 9 tysięcy bodajże hektarów ziemi. Mamy jeszcze innych ziemian, którzy mieli po 8, po 6 tysięcy hektarów. To jest ogromny podział, można powiedzieć, na tych biednych i na tych uprzywilejowanych. I to były okoliczności, w jakich tak naprawdę nasze społeczeństwo się rodziło. Chłopi czuli w sobie takie poczucie niesprawiedliwości, że co z tego, że mamy własny kraj, jak tak naprawdę dalej jesteśmy w jakiś tam sposób zniewoleni, dalej biedujemy. Nawet podam taką anegdotkę bodajże, którą gdzieś tam znalazłem, szykując się do tej audycji, że między innymi hrabia Tarnowski, czyli właśnie jeden z tych takich najbogatszych posiadaczy ziemskich, o którym też sobie dzisiaj powiemy pewnie trochę więcej później, ale on był zapalonym miłośnikiem polowań. I efekt był taki, że on blokował inwestycje często na tych obszarach, dlatego że mu nie wchodziły w paradę, jeśli chodzi o leśnictwo, o polowania. Także można było być na miejscu chłopów wkurzonym.
0: Co sprawiło, że właśnie okolice Tarnobrzega stały się miejscem tak silnego chłopskiego ruchu społecznego?
1: To znaczy tak, z jednej strony jest ta sytuacja społeczna, bo też pamiętajmy, że na tych naszych terenach bardzo duża część społeczeństwa to byli właśnie chłopi. Tu już nie ma sensu operować liczbami, dlatego że wielu słuchaczy i tak by już nie zapamiętało dokładnie tych liczb, ale to były naprawdę liczby rzędu grubo ponad chyba 90%, może 80%, że przesadziłem, bo jeszcze mieszczanie, ale w każdym razie to był ten czynnik z jednej strony demograficzny, można powiedzieć społeczny. Z drugiej strony też ta sytuacja tego, o czym mówiłem, czyli te ziemie były jednak szczególnie dotknięte działaniami I wojny światowej z racji swojego położenia. A poza tym, no, jak to zawsze bywa, najczęściej zmiany tworzą się w miejscach, gdzie nagle pojawiają się osoby, które czują nagle w sobie, że są w stanie wywrócić naszą rzeczywistość do góry nogami, którzy są w stanie stać się takimi liderami, czy operując językiem Rzymian, trybunami ludowymi i przynieść taki wiatr zmian. I to były właśnie takie główne czynniki.
0: Czyli można powiedzieć, że Republika Tarnobrzeska była takim efektem długo narastających napięć społecznych?
1: Tak, jak najbardziej. Zresztą pamiętajmy, że podobne przypadki, choć może na mniejszą skalę, działy się też w innych częściach tych późniejszych ziem polskich.
0: Na przykład?
1: No na przykład Kolbuszowa, czyli w zasadzie po sąsiedzku. Tam też były próby utworzenia czegoś w rodzaju takiej republiki, tylko że tam akurat jednak silniejsze były wpływy prawicy. W związku z czym te środowiska rewolucyjne nie przetrwały tam próby czasu. Zresztą bunty chłopskie to coś, co targało tak naprawdę całą drugą RP, bo przecież pamiętamy późniejsze czasy, no to ta ziemia jarosławska też między innymi, tak zwany wielki strajk chłopski. Więc to były problemy, które były w jakiś sposób wpisane w specyfikę tych ziem.
0: No ale wróćmy już teraz do tematu naszej rozmowy, czyli do Republiki Tarnobrzeskiej. Kiedy narodziła się właśnie ta Republika Tarnobrzeska?
1: Zawsze w podręcznikach znajdziemy jedną datę, w tym przypadku oczywiście 6 listopada. Ale zanim przejdę do 6 listopada, no to najpierw taki generalny czynnik. 31 października na tereny ziem tarnobrzeskich, powiedzmy okolice Tarnobrzega, rozchodzi się informacja, że mamy zmiany polityczne, że powstaje polskie państwo, że dotychczasowa władza się zmienia. No i dochodzi do takich specyficznych akcji, m.in. rozbrojenia żołnierzy austro-węgierskich. Nasi dziadkowie byli tego świadkami w różnych częściach, także w Rzeszowie. Były też przypadki oczywiście rodzenia się kolejnych ruchów, aktywizmu społecznego. Chłopi zaczynali się organizować, zresztą nie tylko chłopi, bo ziemianie również angażowali się bardzo mocno w te struktury, które tak naprawdę organizowały pewne struktury na tych ziemiach, no między innymi Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie, która jest takim, można powiedzieć, jednym z takich głośniejszych przypadków zrębów takiej późniejszej polskiej państwowości. I to wszystko trwa do takiego kulminacyjnego momentu, czyli do 6 listopada. 6 listopada 1918 roku pod pomnikiem Bartosza Głowackiego, czy też czasami byśmy powiedzieli Wojciecha Bartosa, bo to jest taka symboliczna postać, następuje taki ogromny wiec chłopski. Tam dane pokazują, że około 30 tysięcy chłopów zebrało się po to, żeby tak naprawdę wyrazić swoje niezadowolenie. I wtedy pojawiają się dwie takie dość istotne postaci. Pierwszą był Tadeusz Dąbal, porucznik, można powiedzieć miejscowy dowódca żandarmerii, choć on tam też miał karierę studencką, był żołnierzem, weteranem, no i też angażował się w różne ruchy społeczne. I była jeszcze jedna postać, którą później niektórzy historiografowie określili mianem Czerwonego Księdza, moim zdaniem niesłusznie, czyli tutaj mówimy o księdzu Eugeniuszu Okoniu. Także te osoby odegrały szczególną rolę właśnie tego 6 listopada, głównie dlatego, że wzięły na siebie ciężar tak naprawdę samego wiecu, przemowy do tych ludzi. Bo oczywiście możemy tutaj pytać, dlaczego tak naprawdę, skoro mieliśmy Polską Komisję Likwidacyjną, mieliśmy jakiś tam ziemian, czemu akurat ci ludzie nie mieli takiego posłuchu? No bo to były jednak wydarzenia, które działy się w gabinetach. A ci ludzie byli tam na miejscu i operowali przede wszystkim językiem, który byli w stanie...
0: Językiem ludu.
1: Tak, językiem ludu, który byli w stanie zrozumieć ludzie. Ja tutaj przytoczę, bo właśnie celowo zacząłem szukać akurat fragmentów, w którym to było powiedziane. Ksiądz Eugeniusz Okoń, odwołując się akurat po pierwsze do autorytetu jednak księdza osoby duchownej, zaczął jednocześnie pokazywać, że ta sytuacja, która się w tej chwili dzieje, ona nie ma nic wspólnego z religią. Bo uwaga, Bóg jest po stronie krzywdzonych i wyzyskiwanych. W związku z tym, jaki jest z tego przekaz? No taki, że po prostu pora, żeby warstwy biedniejsze, czyli przede wszystkim chłopstwo, odebrało władzę zarówno w tych okolicznych powiatach ziemi tarnobrzeskiej, jak i w samym Tarnobrzegu. I tutaj dochodzimy do takiego pojęcia, które w gruncie rzeczy my jako społeczeństwo postkomunistyczne mamy alergię. Czyli mówimy tutaj o rewolucji. Ja tutaj nie chcę odwoływać się do wydarzeń bieżących, ale u nas na Podkarpaciu, w Rzeszowie, to słowo tworzy naprawdę ogromne, ogromne problemy. Natomiast chodzi o to, że w tym przypadku rewolucja miała takie znaczenie, że nagle dochodzi do zmiany. To znaczy, tworzy się w ogóle zupełnie inny organ. Powstaje milicja ludowa, która ma za zadanie strzec takiego porządku. No ale jednocześnie pytanie, czy to znaczy, że tamtejsza władza zniknęła? No nie, więc często było tak, że nagle na terenie jednej wsi było dwóch wójtów. Bo był ten wybrany jeszcze w tych wcześniejszych czasach i był ten wójt jeszcze, którego teraz władza ta, nazwijmy to rewolucyjna, wyniosła. Więc doszło do takiego momentu totalnej dwuwładzy.
0: Czyli tak, czyli doszło do takiej fragmentaryzacji ziem tych chłopów i do takiego dwójpodziału władzy.
1: Tak, no oczywiście w niektórych przypadkach z racji tego, że władza ta rewolucyjna z Dąbalem na czele decydowała się na aresztowania po prostu dotychczasowych przedstawicieli, między innymi zatrzymano dotychczasowego komendanta żandarmerii bodajże w Tarnobrzegu, więc to były takie przypadki, można powiedzieć, rzeczywiście może nie jakieś poważne, bo rewolucja nam się kojarzy od razu z rozstrzeliwaniami, z masową rzezią. Tutaj czegoś takiego nie było. Tu po prostu były zatrzymania, ale też część, między innymi hrabia Tarnowski właśnie, byli w tym czasie w Krakowie, gdzie była Polska Komisja Likwidacyjna i oni patrzyli na te rzeczy z zewnątrz i oczywiście nie podobało im się to, bo to było trochę wbrew ich planowi, no i przede wszystkim wymierzone w nich, więc oni z kolei działali równolegle na tyle, na ile mogli. Więc to był taki troszkę paradoks, nie?
0: Jakie decyzje zapadły tego 6 listopada 1918 roku? To znaczy, w praktyce właśnie oznaczało ogłoszenie tej tak zwanej Republiki Tarnobrzeskiej.
1: To znaczy tak, nie nazwałbym tego samymi decyzjami, dlatego że, jak wiadomo, to się nie utrzymało do końca. Natomiast można powiedzieć o takich postulatach, które miały być realizowane i które w jakimś tam stopniowym tempie zostały zaczęte. Bo było tak, reforma rolna. Oczywiście bez odszkodowania, no bo skoro społeczeństwo, lud zaczyna rządzić, no to oni po prostu, to nie jest tak, że jak nam się wydaje, oni zabierają to ziemiaństwu, rekwirują. W ich odczuciu i w odczuciu księdza Okonia przede wszystkim, który wyjaśniał to, nazwijmy to etycznie, oni po prostu zabierają to, co na pewnym etapie zostało zabrane ich przodkom. Lud ma swoje potrzeby, więc ma prawo się wyżywić, a jak się nie wyżywi, no nie da się rozmnożyć ziemi, więc trzeba po prostu zarekwirować, odzyskać to, co należało do ich przodków. Dalej, konfiskata majątków kościelnych, państwowych. Pamiętajmy, kościół był ogromnym właścicielem ziemskim i chłopi to też dostrzegali. Ksiądz Okoń był rewolucjonistą, zresztą później został suspendowany akurat z tego właśnie powodu.
0: Co to znaczy?
1: Czyli można powiedzieć zawieszony w prawach księdza, o tak to nazwijmy, jako przedstawiciel stanu duchownego, właśnie ze względu na te poglądy. Bo on się wywodził z chłopów i on też reprezentował właśnie tą warstwę. Więc jak widział po prostu te majątki przykościelne, to bogactwo, on uważał, że nie, tak nie wygląda Kościół rzymskokatolicki, nie powinien tak wyglądać, to jest wbrew naukom. Powinno się dawać tyle w ramach potrzeb, czyli te hasła, nazwijmy to równościowe, społeczne, tak można to określić właśnie. Dalej, upaństwowienie lasów, przemysłu. To wszystko były decyzje, które też miały na celu wprowadzenie takiego stanu równowagi społecznej, bo jak wspomniałem akurat właśnie o miłośniku panowania, czyli o hrabim Tarnowskim, no on bardzo często blokował te lasy, nie pozwalał na polowanie, trzeba było mieć zgodę I to też właśnie miało zwalczać te decyzje, powiedzmy, wcześniejszych ziemiaństwa. Likwidacja żandarmerii, no bo skoro mamy milicję, no to tak naprawdę po co nam więcej? Mamy tak naprawdę tą ludową władzę. To, o czym wspomniałem już wcześniej, czyli usunięcie dotychczasowych urzędników i wprowadzenie właśnie, tak jak wspomniałem, o tych wójtach, nie wprowadzenie nowego starosty, wprowadzenie wójtów, inspektorów, czyli całe struktury tworzymy od nowa i dlatego no, można się było odnieść wrażenie, że tworzy się coś w rodzaju takiego nowego, nie powiem państwa, ale quasi państwa, czyli takiego państwa trochę na niby. No i oczywiście hasło równości. I tutaj pamiętajmy, my Polacy też się właśnie szczycimy tym, że u nas kobiety bardzo szybko zyskały prawa wyborcze, tak naprawdę tuż po odzyskaniu niepodległości. I w Republice Tarnobrzeskiej ten postulat też jak najbardziej przeszedł. Czyli ta równość kobiet, prawo wyborcze, to wszystko było właśnie zachowywane w takim duchu, można powiedzieć, nowoczesnego socjalizmu.
0: Dobrze, no to może przejdźmy już sobie teraz do tego, jak funkcjonowała sama Republika, na jakim terenie działała, jaka była właśnie jej struktura administracyjna.
1: Więc tak, jeśli chodzi o same te tereny, ja tutaj mówię skrótowo ziemia tarnobrzeska, ale pamiętajmy, że tu mówimy w szczególności o kilku powiatach. Czyli z jednej strony ten powiat tarnobrzeski właściwy był powiat bielecki, niżański, no i ten, o którym wspomniałem trochę wcześniej, że był taki dość specyficzny, czyli kolbuszowski. A jednocześnie obok był Tarnobrzeg i jeszcze tam okolice bodajże Grębowe, jak dobrze pamiętam, też zostały tam objęte tymi działaniami. Formalnie możemy powiedzieć, że była to Republika Socjalistyczna, bo tak się oficjalnie deklarowali w dokumentach, w manifeście. Natomiast no, w praktyce było to coś w rodzaju takiego samorządu. Samorządu o charakterze chłopskim, rolniczym, jak kto woli. Na czele był Komitet Rewolucyjny, gdzie oczywiście był Dąbal, gdzie był Okoń i jeszcze kilku innych takich prominentnych bardziej działaczy, tam m.in. Kempfer bodajże i kilku innych. I później w dół, jak idziemy, były jeszcze takie komitety gminne, które już wiadomo działały bardziej w tych strukturach wiejskich, oddolnych. I jaka była rola tych władz, bo to jest takie najważniejsze. Oni decydowali o podziale ziemi, o bezpieczeństwie, czyli nadzorowali, można powiedzieć, milicję, pomocy też, czyli tej redystrybucji dóbr i oczywiście, no, tak naprawdę te sprawy administracyjne, czyli te, które w zasadzie nigdy nie znikają. Można powiedzieć, że to trochę taka była władza oddolna, tak to roboczo nazwijmy, no bo rzeczywiście stworzona przez lud, na potrzeby ludu i dla ludu. Także ta struktura nie była jakaś bardzo skomplikowana, natomiast odzwierciedlała te potrzeby, które wówczas chłopi czuli najbardziej. Czyli rzeczywiście stworzenia czegoś, co zapewni równowagę w społeczeństwie, a jednocześnie też bieżące bezpieczeństwo, no i oczywiście cały stan równowagi. To było takie hasło, z którym się oni kierowali. Ziemia dla tych, co ją uprawiają, wolność dla tych, co pracują.
0: Jak zwykli mieszkańcy regionu reagowali właśnie na powstanie Republiki Tarnobrzeskiej? Jak to wyglądało od strony chłopów i inteligencji?
1: To znaczy tak, jeśli chodzi o samą inteligencję, no tu jednak ona była skupiona bardziej wokół Polskiej Komisji Likwidacyjnej. To nie jest też tak, że Republika Tarnobrzeska stała całkiem w opozycji do Polskiej Komisji Likwidacyjnej, no bo jak to jest na szczeblu dyplomacji, nawet jak te stosunki są zrywane, czy powiedzmy stoją w opozycji, no to jakoś trzeba się dogadać, trzeba rozmawiać. No tyle tylko, że tam właśnie było to ziemiaństwo i oni absolutnie nie chcieli w ogóle się zgodzić na to, żeby taki twór mógł funkcjonować. Władze Republiki Tarnobrzeskiej zrobiły taki, nazwijmy to, roboczo myk, że w takim wypadku starali się też nawiązać kontakty z tymczasowym rządem ludowym w Lublinie. Teraz pytanie dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że w Lublinie władze sprawował taki twór pod, nazwijmy to, dowództwem Ignacego Daszyńskiego, czyli takiego, można powiedzieć, prominentnego socjalisty i generalnie polityka idei, który rzeczywiście był takim pragmatykiem i też stworzył jeden z takich właśnie głównych struktur, z których później zrodziło się państwo polskie. Natomiast było też coś takiego, że zawsze, kiedy mamy coś w rodzaju takiego chaosu, gwałtowne zmiany, no to muszą też się zrodzić takie ruchy, które niekoniecznie budzą naszą dzisiejszą sympatię, czyli mówimy tutaj przede wszystkim o radykałach. Ich tam różnie nazywano, bodajże funkcjonowała taka nazwa Czerwone Gwardie. Oni rzeczywiście chodzili po dworach, konfiskowali ziemię, atakowali ziemiaństwo. No można powiedzieć, że to było rzeczywiście ruch faktycznie radykalny, który teoretycznie niósł te dobre hasła, bo chciał pomagać, no ale w praktyce to było po prostu, no moim zdaniem, rozbójnictwo, nie bójmy się tego powiedzieć. I to był właśnie jeden z powodów, dla którego władze centralne ostatecznie zdecydowały się zakończyć żywot tego tworu.
0: Kto odpowiadał właśnie za likwidację Republiki Tarnobrzeskiej? Czy to była ta Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie, czy jakiś inny organ?
1: To znaczy tak, oni w tamtym czasie decydowali o rzeczywiście o tych terenach dawnych galicyjskich, bo tak był obszar wpływów, natomiast też trzeba pamiętać o tej roli Warszawy. Republika Tarnobrzeska powoływała się na autorytet Józefa Piłsudskiego, przy czym tutaj zaznaczmy, no, Piłsudski miał wtedy inne zmartwienia, no i też raczej nie był za tym, aby dochodziło do takich ekscesów. W związku z tym rzeczywiście bodajże Polska Komisja Likwidacyjna, bo na nią przypadł ten, no, nie do końca zaszczyt, ale po prostu oni mieli się zająć tym problemem w sposób bezpośredni. W styczniu 1919 roku Polska Komisja Likwidacyjna, która miała w sposób bezpośredni zająć się tłumieniem tych chłopskich rozruchów na terenach ziemi tarnobrzeskiej, wysłała 5 kompanii wojska, które miały przywrócić status quo na tych terenach, porządek. I tutaj doszło do w gruncie rzeczy bardzo, bardzo brutalnych scen, dlatego że dane pokazują, że około kilku tysięcy chłopów miało zostać wychłostanych w ramach przykładu. Kilkanaście osób dodatkowo zostało, zginęło po prostu w trakcie walk, starć, nie nazwijmy tego może walkami, ale rzeczywiście były to takie starcia, ekscesy z regularnym wojskiem. No i oczywiście były masowe aresztowania. Kogo aresztowano? No między innymi główne postaci, w tym w szczególności księdza Eugeniusza Okonia.
0: Czemu właśnie nazwał pan go wcześniej Czerwonym Księdzem?
1: To jest nazwa, która przylgnęła do niego w dwudziestoleciu międzywojennym. Kontrowersyjna postać nie tylko w strukturach kościelnych, ale przede wszystkim ze względu na fakt, że on głosił te poglądy socjalistyczne w czasach, kiedy one nie były bardzo popularne. To znaczy inaczej, one były popularne. Tylko że bardzo łatwo można było oskarżyć tutaj o komunizm w przypadku radykalnych postulatów. Wiemy, jak skończył Dąbal, bo chociaż i Dąbal, i Okoń nie skończyli źle, bo dostali się do Sejmu, co jest ciekawe, i stamtąd spróbowali kontynuować swoją misję. O tyle Dąbal został rzeczywiście później oskarżony o działalność typowo komunistyczną związaną z bolszewikami i jak dobrze pamiętam w 23 w ramach wymiany więźniów został wysłany do Moskwy. Tam próbował angażować się w tworzenie międzynarodówki już pod wpływami bolszewickimi i skończyło się tym, że stał się ofiarą wielkich czystek w latach 30. Ksiądz Okoń z kolei, on, ja już opowiadałem o jego retoryce, o tej prostej retoryce odwołującej się od takiej etyki chrześcijańskiej, ale jednocześnie sympatyzującej z socjalistami. I w tym przypadku dlatego właśnie przylgnęła do niego ta łatka, dlatego że on był bezkompromisowy. Jak się słucha takiego, może inaczej nie słucha, ale czyta jego przemówienia, to widać, że zrywa z tą taką łatką typowego księdza i nie boi się postawić ogółowi posłów, nawołując do sprawiedliwości społecznej, nawołując do zajęcia się kwestią chłopską. No właśnie z tego też względu między innymi, no, niektórzy tak złośliwie nazywają go Czerwonym Księdzem. Tu oczywiście trochę to jest przesada z tego względu, że on tak naprawdę reprezentował przede wszystkim ruch chłopski. To nie było tak, że on tam miał jakieś takie dokładnie sympatie, nazwijmy to czerwone, bo nam się to może źle kojarzyć. On po prostu starał się zrobić coś dla warstwy, z której sam pochodził. Pamiętajmy też o tym, żeby jednak nie utożsamiać go wyłącznie z samą tą lewicowością, o której tutaj mówiłem, bo za tym też kryła się głębsza misja. Pamiętajmy, że później ksiądz Okoń był bardzo mocno zaangażowany w kwestie, w działanie II wojny światowej, no bo był kapelanem Armii Krajowej na tych terenach, a jednocześnie też musiał ukrywać się przed Niemcami, bo krył ukrywających się Żydów. Także tu rzeczywiście on był postacią dość skomplikowaną i co jest ciekawe, po zakończeniu działań wojennych komuniści polscy na czele z Bolesławem Bierutem mieli zwrócić się do niego z prośbą o zaangażowanie się w tworzenie struktur komunistycznych na tych terenach, na co on się stanowczo nie zgodził. Więc to też widzimy trochę takie niuanse, nie? Że z jednej strony mówimy rewolucja tartobrzeska, ksiądz Okoń, czerwony ksiądz, ale jednak z drugiej strony widzimy też, że ta jego misja była o wiele, wiele bardziej skomplikowana i nie da się jej zakwalifikować stricte w jakiś konkretny ruch polityczny, przynajmniej moim zdaniem. I to tak naprawdę całość, można powiedzieć, tej historii. W każdym razie, no, Republika Tarnobrzeska, chociaż nie przetrwała długo, bo jej żywot to tak naprawdę za 2 miesiące, tak w przybliżeniu, no to ona zwróciła jednak uwagę na dość istotny element. Pokazała bowiem, że chłopi będą aktywnymi uczestnikami życia społecznego i politycznego nowego państwa polskiego. Pokazała, że są problemy, nad którymi trzeba się pochylić i z którymi, no nie oszukujmy się, ze wszystkim druga RP sobie nie poradziła, ale to rzeczywiście był taki element, na który później wielu takich radykalnych działaczy związanych z PSL Wyzwolenie, z PSL Lewicą mogli się powoływać. Tu tak od razu dlatego rzucam tymi nazwami, żeby pamiętać, że ruch chłopski w drugiej RP był dość skomplikowany i oczywiście mamy ten PSL Witosowy, PSL Piast, taki można powiedzieć centrowy, a mamy też taki właśnie radykalny, którego przedstawicielami był między innymi właśnie ksiądz Okoń.
0: Co to wydarzenie, czyli stworzenie Republiki Tarnobrzeskiej, mówi nam o Polakach i o naszym takim, no, stosunku do wolności?
1: Przede wszystkim to, że my tą wolność na przestrzeni lat bardzo różnie pojmowaliśmy. Na przełomie 1918-1919 roku, czyli w momencie istnienia Republiki Tarnobrzeskiej, przekonaliśmy się, że o wolności nie będą rozmawiać wyłącznie inteligenci, nie będą rozmawiać wyłącznie ziemianie, ale też należy uwzględnić nowy głos, głos chłopów, którzy, jak dobrze pokazał przykład Republiki Tarnobrzeskiej, potrafili tworzyć swoje własne organy, potrafili tworzyć zręby tej państwowości i administrację, a to z kolei stanowiło taką zapowiedź tego, że te hasła sprawiedliwości społecznej, ich nie będzie się dało zamieść pod dywan, że pokazało to, że druga RP będzie zupełnie innym państwem niż Polacy dotychczas zamieszkiwali. Znaczy, panie mówię tutaj, wiem, że były zabory, ale mam na myśli generalnie samą kwestię tradycji państwowości polskiej. Także druga RP stała się takim momentem refleksji nad sprawami społecznymi. I to była też jednocześnie zapowiedź tego, z czego zmagamy się do chwili obecnej, czyli jak to wyważyć, jak pomagać tym najbardziej potrzebującym, ale też przede wszystkim jak tworzyć państwo oparte na zasadach pluralizmu, a nie elitaryzmu.
0: Jaką rolę odgrywał Kościół w tym takim konflikcie społecznym? Czy księża tacy jak właśnie wspomniany Eugeniusz Okoń byli wyjątkiem, czy częścią może jakiegoś szerszego nurtu społecznego zaangażowania duchowieństwa właśnie w ten konflikt?
1: To znaczy, to jest dość trudne pytanie, dlatego że generalnie to tak zwane dwudziestolecie międzywojenne było takim specyficznym okresem, kiedy księża mogli sprawować funkcje publiczne, kiedy wielu z nich było wybieranych na posłów, na parlamentarzystów w różnych krajach. Aczkolwiek wydaje mi się, że jednak rola Kościoła była tutaj ograniczona, jeśli mówimy o takie działania stricte rewolucyjne, stricte angażujące w tworzenie takiej państwowości, no bo też pamiętajmy, że sam Józef Piłsudski, on na pewno nie można go zakwalifikować jako konserwatystę, więc ja bym tu powiedział, że oczywiście Kościół ma ogromne zasługi dla polskiej wolności, ale jednak do tej sfery społecznej on dojrzewał. Także nie da się tego opisać jako, można powiedzieć, taki moment miesięcy, tylko bardziej dekad.
0: Czy myśli pan, że te takie ówczesne elity państwowe, czyli duchowieństwo, inteligencja, rozumiały potrzeby chłopów, czy raczej odcinały się od ich głosu?
1: Czy odcinały, to takie duże słowo, dość poważne. Na pewno nie rozumiały. Na pewno nie do końca rozumiały, bo to było coś dla nich zupełnie nowego.
0: Przełomowego.
1: Oni nie do końca rozumieli to, no bo jeśli wychowujesz się w pewnych warunkach, gdzie zarządzasz majątkami, gdzie jesteś tak naprawdę kierownikiem z urodzenia i nagle się okazuje, że to już nie są twoi chłopi, że to już nie są twoje dobra, bo pamiętajmy też, że druga RP zrobiła coś takiego jak likwidacja tytułów szlacheckich. Czyli na przykład to, że okej, my się zwracamy do kogoś z rodzin Lubomirskich per książę, no to jest zwyczajowe, ale u nas już nie ma książąt, nie ma hrabiów. I oni sami musieli zrozumieć, w czym tak naprawdę się znaleźli, że to państwo, które jest, ono będzie zupełnie inne. Oczywiście ono nie zlikwidowało pewnych problemów, no bo te majątki ziemiaństwo w dalszym ciągu miało ogromne, bardzo często. Po prostu zmieniła się struktura i zasady gry, którą oni musieli grać.
0: Czy myśli pan, że Republika Tarnobrzeska mogła utrzymać się dłużej?
1: Nie. Tu zdecydowanie odpowiedź brzmi nie. I z kilku powodów. Po pierwsze, pozostałe struktury na tych terenach, czyli Polska Komisja Likwidacyjna, rząd w Lublinie, czy Piłsudski i jego ludzie, oni byli o wiele, wiele lepiej zorganizowani. Oni mieli w głowie szerszą wizję dla całego państwa polskiego. Tu Republika Tarnobrzeska, tak jak wspomniałem, to było nie państwo, lecz quasi-państewko, gdzie kierowano się raczej zasadą tu i teraz. Rozwiązujemy te problemy, które są w najbliższym czasie. Także to trochę tak jakby porównać właśnie jakiś nasz tam, powiedzmy, samorząd jakiegoś miasta do Waszyngtonu, ujmując tak może trochę żartobliwie. Także to nie miało racji bytu, zwłaszcza, że już się wtedy działo ten proces scalania ziem polskich. On oczywiście długo trwał, ale no w takich warunkach prędzej czy później Republika Tarnobrzeska, nawet jeśli nie doszłoby do tych rozruchów chłopskich, musiałaby ulec i stać się częścią państwa polskiego, tego nowego.
0: Czy pamięć o Republice Tarnobrzeskiej jest dziś w regionie wciąż żywa?
1: Znaczy mi się wydaje, że generalnie jeśli chodzi o tę naszą pamięć regionalną, to jest tak pół na pół. To znaczy musimy się nauczyć tak naprawdę, jak mówić o wydarzeniach przeszłych, jak szanować tę tradycję lokalną. I Republika Tarnobrzeska raczej już w tym momencie jako wydarzenie nie oddziałuje jakoś szerzej. Ja myślę, że jakbyśmy spytali ludzi na ulicy, czym była Republika Tarnobrzeska, to musieliby się głębiej namyśleć. Myślę, że to dotyczy nawet samego Tarnobrzegu. Natomiast jest to na pewno dziedzictwo, nad którym możemy się zastanawiać. Jest to jedno z tych wydarzeń, gdzie rzeczywiście myśląc o kwestiach równościowych, warto też pomyśleć o samej idei, która rodziła się wśród tych inicjatorów tego projektu Republiki Tarnobrzeskiej.
0: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
2: SK2. Magazyn lokalny.
0: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Sport w naszym mieście.
0: Ponad 50 lat historii, setki wydarzeń i niegasnąca pasja do motoryzacji. Automobil Klub Stalowa Wola od dekad integruje miłośników czterech kółek i organizuje prestiżowe imprezy w regionie. O początkach klubu, jego największych sukcesach i obecnej działalności rozmawiam z przedstawicielami Stalowowolskiego Automobil Klubu.
3: Jestem dyrektorem Automobil Klubu, a zarazem członkiem zarządu. Pełnię w zarządzie funkcję sekretarza, nazywam się Henryk Drzymał.
4: Dawid Sobiło, członek zarządu Automobil Klubu Stalowa Wola.
5: Myślę, że to nie będzie zaskoczeniem, jeśli zapytam na sam początek o historię Automobil Klubu, bo ma ona za sobą kilkadziesiąt lat działalności. Kiedy właśnie powstał Automobil Klub Stalowa Wola i jaki generalnie obszar działalności obejmuje?
4: Automobil Klub Stalowa Wola powstał w 1971 roku jako delegatura Automobil Klubu Rzeszowskiego, a w 1976 roku uzyskał samodzielność i działał już jako Automobil Klub Stalowa Wola. Dlatego w tym roku obchodzimy 50-lecie pod nazwą Automobil Klub Stalowa Wola i 55-lecie historii powstania. Automobil Klub powstał na początku lat 70., ale tak naprawdę osoby, które tworzyły ten Automobil Klub, działały tutaj na naszym terenie już dużo wcześniej. Tutaj tylko przytoczę m.in. pana Wisława Potasza, który był głównym dyrektorem ośrodka badawczo-rozwojowego Huty Stalowa Wola. W latach 50. w Hucie Stalowa Wola podjął temat produkcji auta elektrycznego. Był wielkim pasjonatem motoryzacji. W Hucie Stalowa Wola dążyli do tego, aby produkować jako produkcję uboczną samochody. Mieliśmy więcej takich pasjonatów, pana Jana Zinnermana, pana Jacka Antonowicza, głównego spawalnika Huty Stalowa Wola. Oni wszyscy działali w Hucie Stalowa Wola, a po godzinach pracowali w ośrodku LOK, który wówczas zrzeszał miłośników motoryzacji, bo nie można było wtedy tworzyć autonomii klubu. Natomiast oni już wtedy założyli sekcję motorową w LOK-u, Lidze Obrony Kraju. Tam organizowali rajdy turystyczne i później, jak nadarzyła się okazja w latach 70. do stworzenia oddziału Autonomii Klubu Rzeszowskiego, podjęli taką decyzję, założyli 5 kół, bo wtedy trzeba było założyć co najmniej 2 koła, aby można stworzyć oddział Autonomii Klubu Rzeszowskiego na naszych terenach, i w taki sposób powstał nasz Autonomii Klub w 71 roku.
5: No to może zacznijmy od tego, jak wyglądała wasza działalność, kiedy byliście jeszcze tą delegaturą Automobil Klubu Rzeszowskiego.
3: Wtedy raczej to były zloty robione. Już odbywały się wtedy konkursowe jazdy samochodem pierwsze, czyli odbywały się na placach takich, jak mieliśmy plac pod hutą, tak zwaną zajezdnię. I na tej zajezdni tam odbywała się konkursowa jazda samochodem. To było dla amatorów. Uczyliśmy ich techniki jazdy, cofania, ale wszystko oczywiście mierzone na czas. Był także karawaning, gdzie mieliśmy przyczepy, i te przyczepy były wypożyczane członkom, rodzinom, którzy byli zapisani do Automobil Klubu, i były tak zwane zloty tego karawaningu połączone ze zwiedzaniem danej okolicy. Później powstała sekcja motocyklowa przy Zespole Szkół Mechanicznych przy, w tej chwili to jest ulicy Kwiatkowskiego, oraz sekcja kartingowa.
5: To go-karty, tak?
3: Tak. Tą sekcją zajmowali się nauczyciele z zawodu, którzy pracowali przy Zespole Szkół Mechanicznych przy Hucie. Nauczyciele zawodu, którzy uczyli uczniów zawodu. Oni się zajmowali tymi sekcjami. Bardzo znaną osobą, która wiele czasu poświęciła temu, to był Andrzej Jabłoński, który tą sekcją się zajmował. Piotr Jurczyk. No oczywiście obydwie te osoby już są po drugiej stronie, no nie żyją, ale to były bardzo zasłużone osoby, które tam tej młodzieży tego uczyły. Później powstała sekcja samochodowa, gdzie też mieliśmy bardzo dobre wyniki. To były tak zwane rajdy Fiatu 126P. Te zawody odbywały się na torze, na Miździance tak zwanej, na torze w Kielcach. Nasi zawodnicy tam zdobyli indywidualnie wicemistrzostwo Polski, a mistrzostwo Polski jako drużyna. W tym składzie Mariusz Stelbach, Andrzej Węglarz i Jerzy Dryjan. To były takich trzech muszkieterów naszych, którzy na tych maluchach naprawdę świetnie się spisywali. Powoli to upadały te zawody, czy kartingi, bo to wiązały się z kosztami, z utrzymaniem tego sprzętu, tak samo i ta sekcja motocyklowa, która tutaj była, to też po prostu zostały rozsprzedane te Simpsony, bo to w większości były Simpsony, go-karty, no to było już, no, naprawdę to zaczął się robić drogi sport. I każdy już indywidualnie wtedy zaczął startować, ale musiał być zrzeszonym już jako zawodnik w Automobil Klubie. Robiliśmy zawody, oprócz tych sekcji, które posiadaliśmy, to też robiliśmy bardzo duże zawody sportowe, jak Mistrzostwa Polski w wyścigach motocyklowych, które w latach 80.
5: To już jako Automobil Klub Stalowa Wola.
3: Automobil Klub Stalowa Wola był organizatorem Mistrzostw Polski Wyścigów Motocyklowych. Ta trasa znajdowała się tutaj na ulicy Komisji Edukacji Narodowej, powiązana z tą pętelką na wiadukcie. Tam przychodziło nawet kilkanaście tysięcy ludzi oglądać te zawody. Te zawody odbywały się w latach 88 do 95. Ogrom pracy trzeba było wtedy tam zrobić, bo każdy słup oświetleniowy musieliśmy słomą obkładać. Więc to był ogrom pracy, żeby takie zawody przygotować. No ale zawodnicy strasznie lubili tu przyjeżdżać i ścigać się na tych wyścigach ulicznych. A później już te wyścigi uliczne zostały zakazane i te wyścigi przeszły już tylko i wyłącznie na tory. I teraz takie wyścigi motocyklowe tylko odbywają się na torach. Zaczęły się rozwijać bardziej rajdy samochodowe, typu te konkursowe jazdy samochodem. Coraz więcej w tych latach 90., początkiem lat 2000 młodzieży się garnęło, uczestniczyło w tych naszych zawodach, które organizowaliśmy. To były tak konkursowe jazdy samochodem. Zwykle to były mistrzostwa okręgu rzeszowskiego. Były pewne eliminacje. Jedną z eliminacji takich, czasami dwie w roku, były w Stalowej Woli. Przyjeżdżało po 40, po 50 załóg na takie eliminacje. Z czasem też już zrobił się to ogromnie drogi sport. Dla takich osób, których nie mają sponsorów, to raczej już w tej chwili ich nie stać, żeby sporadycznie gdzieś, jeżeli jest to na miejscu, ale jak u nas nasi zawodnicy czy osoby z zewnątrz, no to na miejscu jeszcze przyjadą się ścigają, ale już tam gdzieś dalej na inne rundy wyjeżdżać, to są już koszty dosyć spore. I bardzo rozwinęła się u nas sekcja pojazdów zabytkowych. To może kolega Dawid to powie, kiedy to się zaczęło i jak do tej pory to trwa. To jest nasza w tej chwili perełka, te pojazdy zabytkowe. Jeszcze kolega Dawid opowie o całej sekcji pojazdów zabytkowych, bo to jest nie tylko Mistrzostwa Polski pojazdów zabytkowych i zloty. Czy ostatnio wprowadziliśmy stalowy klasyk, czyli tak zwany rajd na regularność, ale także w tym też uczestniczą pojazdy zabytkowe.
5: A co to znaczy taki rajd na regularność?
3: Rajd na regularność polega na tym, że jest wyznaczona trasa 300 km, są odpowiednie odcinki i dokładnie w odpowiednim czasie każdy odcinek trzeba przejechać. Jeżeli się go nie przejedzie w danym czasie, uczestniczymy w ruchu normalnie, ruchu...
5: Tym ulicznym?
3: Ulicznym, tak. I mamy wyznaczony czas, że mamy tam 100 km do przejechania w 120 minut, załóżmy. I to jest dokładnie wyliczony czas. Ten zawodnik musi w tym czasie się zmieścić. Mimo, że czy tam będą jakieś kolizje, czy tory zamknięte, czy inne zdarzenia na drodze, musi ten czas nadrobić. I w tym czasie się zmieści. To jest tak zwany rajd na regularność. Bardzo popularne, bardzo cieszy się naprawdę dużym wzięciem.
5: To może tak uściślijmy, czym teraz zajmuje się Automobil Klub Stalowa Wola? Jakie sekcje prowadzicie i jakie mistrzostwa, zawody organizujecie?
3: Obecnie działają u nas dwie sekcje. Sekcja sportowa, to są wyścigi samochodowe, i sekcja pojazdów zabytkowych, to też organizuje Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych, zloty tych pojazdów zabytkowych, no i tak zwane rajdy. Rajdy na regularność, zloty to mamy taki zlot niżański pojazdów zabytkowych, to się nazywa. Zwykle to robimy końcem sierpnia. Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych zwykle początkiem maja. Organizujemy turnieje BRD wraz z Policją Stalowo-Wolską. Organizujemy te turnieje bezpieczeństwa ruchu drogowego dla szkół podstawowych, a także turnieje motoryzacyjne dla szkół ponadpodstawowych.
5: To jak w takim razie wygląda taki kalendarz imprez organizowanych przez Automobil Klub Stalowa Wola, tak idąc od początku roku?
3: Zwykle to się zaczyna na wiosnę, czyli zaczynamy albo zlotem czasami, bo zloty też mieliśmy już w kwietniu pojazdów zabytkowych, ale zwykle jest to początek maja i staramy się, żeby to był pierwszy weekend maja. Później czerwiec jest to rajd w lisach, czyli to jest rajd wyścigowy dla amatorów. Później sierpień to jest zlot, niżański zlot pojazdów zabytkowych. Wrzesień jest to rajd na regularność, ten stalowy klasyk. I marzec, kwiecień to są turnieje z bezpieczeństwa ruchu drogowego dla szkół podstawowych i turnieje motoryzacyjne dla szkół ponadpodstawowych. To są cykliczne imprezy, które organizujemy rokrocznie. Kiedyś jeszcze taką imprezę na Dzień Kobiet, tylko dla pań, tak ta impreza się nazywała. Panie tam uczestniczyły, wykonywały różne zadania, oczywiście też jej próby sportowe miały. Możliwe, że powrócimy do tego z powrotem.
5: Tutaj mówi Pan o takich zawodach związanych ze Świętem Kobiet, a czy organizowaliście też jakieś inne właśnie zawody związane właśnie bezpośrednio ze świętami?
3: Na 8 marca te zawody tylko dla pań organizowaliśmy przez chyba 11 czy 12 razy do wybuchu pandemii. Od pandemii już na razie to zawiesiliśmy, ale chcielibyśmy do tego powrócić.
5: A czy są jeszcze jakieś inne imprezy, do których chcielibyście właśnie powrócić?
3: Chcielibyśmy też powrócić do rajdów nawigacyjnych. Te rajdy nawigacyjne były robione przede wszystkim dla członków zrzeszonych w Automobil Klubie. Polegały na tym, że na swoich prywatnych samochodach miały wyznaczone trasy, pewne zadania, mieli coś zwiedzić, ale zwykle zakończone później taką imprezą integracyjną, ogniskiem na przykład. Bardzo fajna impreza, zrzeszająca i jakby scalająca członków klubu. No teraz jest to troszkę ciężej osób, które chcą się zaangażować w działalność klubu, bo to taka działalność jest charytatywna. No, poświęca się swój czas po pracy, żeby zaangażować się w taką działalność. Jest coraz mniej.
5: Ubywa członków Automobil Klubu?
3: Zwykle z roku na rok nie przybywa. Utrzymuje się ten stan już od chyba 3 lat, gdzie mamy około 160 członków rok do roku. Wręcz ubywa. Tego roku też nam odeszło parę osób.
5: To jak w takim razie duża jest rozbieżność wiekowa między członkami, tymi zrzeszonymi właśnie klubu?
3: No jest rozbieżność. W tej chwili najstarszy członek klubu to będzie grubo ponad 80 lat, a najmłodszy około 22-23.
5: Jak można zostać właśnie członkiem Automobil Klubu Stalowo-Wolskiego?
3: To jest tylko wypełnienie deklaracji, wpłacenie składki członkowskiej, opłaty tak zwanej rocznej. Jest się członkiem klubu i bierze się udział w życiu klubu. No, są z tego tytułu też pewne zalety, bo oprócz tego, że robimy imprezy sportowe, czyli tak zwaną działalność statutową, też prowadzimy działalność gospodarczą. Prowadzimy warsztat naprawy samochodu i stację kontroli pojazdu. I taki członek klubu

0: ilości, na ile jest nas stać. Pozostałe środki pozyskujemy od sponsorów. Bez sponsorów dzisiaj nie da się zrobić zawodu.
1: A czy mógłby nam pan opowiedzieć, jak właśnie wygląda organizacja poszczególnych właśnie waszych imprez? Właśnie od strony organizatora i też od strony uczestnika. Na czym one polegają? Jak właśnie wygląda ten etap organizacji tych wydarzeń waszych?
0: Ja powiem od strony organizatora, a kolega Dawid może powie od strony uczestnika, bo w takich zawodach uczestniczy. Dla przykładu, Mistrzostwa Polski Pojazd Zabytkowy kończą nam się w maju, a zaczynamy ich organizację już w sierpniu tego samego roku. Najpierw wyznaczamy sobie trasę, jaką chcemy zrobić do tych zawodów, w których miejscach chcemy być. Trasa musi być opisana co do kilometra, tak zwany itinerar, to jest książka drogowa. W tej książce drogowej jest każdy odcinek trasy opisany, żeby zawodnik wiedział, jak po tej trasie jechać. To jest żmudna praca. Tego się nie zrobi za dzień, bo to 2-3 miesiące trzeba nad tym pracować, żeby taki itinerar dokładnie zrobić. Tą trasę się czasami przejeżdża po 4-5 razy, żeby ją, napiszemy książkę, ale później musimy ją sprawdzić, czy wszystko jest dobrze opisane. Później szukanie sponsorów, szukanie miejsc, do których chcemy je zaprowadzić i zwiedzić. To wszystko wymaga czasu, wymaga pism, wymaga zgód poszczególnych właścicieli, na przykład muzeum, czy innych takich atrakcyjnych miejsc. Wszędzie trzeba uzyskać zgodę. Więc żeby to wyrobić się z tym czasem, to naprawdę dużo wcześniej trzeba taką imprezę planować i już ją organizować. Budżet przygotować, bo to ceny się też zmieniają. Naprawdę ci, co organizują te Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych, nie jest im łatwo to zorganizować. Oczywiście, my jesteśmy już tym doświadczeniem. Dla początkujących to wcale nie jest to takie łatwe.
1: A w jaki sposób właśnie wyznaczacie sobie tę trasę?
0: No, sami sobie ustalamy, że tam tego roku byliśmy w tych miejscowościach, to na drugi rok chcemy pokazać inne miejscowości. Każdego roku chcemy pokazać uczestnikom inne tereny naszego województwa podkarpackiego i troszeczkę województw ościennych.
1: I te trasy nie powtarzały się do tej pory?
0: Jeżeli się powtarzają, to bardzo w skromnej ilości, bo czasami przejeżdżamy podobnymi drogami, ale staramy się, żeby się nie powtarzały, żeby zwykle uczestnicy w pewnych jakby okresach, od 5-letnich na przykład, są ci sami. Niewielu dochodzi nowych uczestników, więc bardzo im się podoba nasz teren, szczególnie te małe wioseczki, świetnie zadbane drogi im się podobają, które mamy tutaj zrobione na Podkarpaciu.
1: To skoro pan mówi, że im się podoba, to znaczy, że nie pochodzą z naszego województwa?
0: Pochodzą z całej Polski, przyjeżdżają z Poznania, z Krakowa, Kielc, z Warszawy. To są
1: dawno. A z zagranicy też?
0: Swego czasu przyjeżdżali z zagranicy. Byli uczestnicy ze Słowacji, byli z Czech, byli z Niemiec, byli z Ukrainy. Byli uczestnikami tej naszej rundy Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. W tej chwili nie mamy uczestników z zagranicy, ale nie jest powiedziane, że tego roku się nie zgłoszą. Jeżeli się zgłoszą, bardzo chętnie ich przyjmiemy.
1: A czy ten rajd pojazdów zabytkowych organizujecie tak co roku już od 20 kilku lat, czy mieliście jakieś przerwy?
0: Mieliśmy przerwę. Pierwszy rajd był organizowany w 80 roku. Później był w 88. Później była przerwa i od 2004 roku już robimy już co roku. Nawet w okresie pandemii chyba też robiliśmy rajd Mistrzostwa Polski Pojazd Zabytkowy, bo uczestnicy chcieli. No, oczywiście wtedy były zabezpieczenia sanitarne, spełniliśmy wymogi.
1: I w ciągu tych lat jakby uczestników, zawodników nie ubywa? W sensie, czy wciąż ta impreza cieszy się tak samo dużą popularnością?
0: Na początku 20 roku troszeczkę był zastój, ale w tej chwili widzę znowu większe zainteresowanie. Zmienił się też rzeczywiście przez tyle lat organizując, widzimy, jak się zmieniali zawodnicy i zmieniają się samochody. Ubywa tych osób, tych starszych, którzy posiadali piękne samochody przedwojenne, czyli tak zwanej klasie pre-45. Ciężko jest w tej chwili rzeczywiście, żeby ta klasa wypełniła się, a żeby była klasa, to musi być przynajmniej 3 samochody. Więc w ubiegłym roku mieliśmy tą klasę. Udało nam się, żeby były takie samochody wyprodukowane przed 45 rokiem i była klasa. Na przykład tak nasz mistrz Polski Stasiu Popowicz, który ma piękny samochód przedwojenny i to już nasz członek, no ale już wiek, wzrok, już nie uczestniczy w takich zawodach. A ma przepiękny samochód Fiata 508. No cudo. To jest samochód 37 roku. No przepiękny samochodzik. No ale już teraz tylko

0: ktoś z nim jeździ, ale sam Stasiu Popowicz już nie uczestniczy w rajdach, a był mistrzem Polski.
1: A jeśli już mówimy o tych takich zabytkowych pojazdach, to jakie właśnie takie perełki, zabytki właśnie na czterech kółkach, takie najciekawsze pojawiły się na waszych mistrzostwach?
2: W mistrzostwach Polski pojazdów zabytkowych biorą udział samochody podzielone na 6 klas. Są to samochody przedwojenne i samochody powojenne. Przekrój jest naprawdę ogromny. Najbardziej cieszymy się z aut przedwojennych, które nas odwiedzą. Często odwiedzał nas pan z okolic Rzeszowa na pięknym Fordzie A z 1930 roku. Również mieliśmy reprezentację z Czech na Fordzie identycznym A. Z takich ciekawych samochodów, które tutaj jeszcze nas odwiedziły, na pewno to jest AWZ P70, czyli tak zwana Petka. Bardzo popularny samochód w okresie PRL-u, produkowany w NRD, o konstrukcji mieszanej, drewno z metalem. Ten samochód do nas przyjechał z Lublina, był bardzo pięknie odremontowany. W naszych rajdach również królowały auta amerykańskie, takie jak Chevrolet Camaro, Ford Mustangi. One bardzo podobają się publiczności, bo to są kabriolety, nie mają dachu.
1: Można poczuć wiatr we włosach.
2: Tak, dokładnie, można poczuć wiatr we włosach. Również cieszymy się, jak odwiedzą nas uczestnicy na samochodach produkcji krajowej, na popularnych Syrenach, Maluchach. Kiedyś te samochody królowały na polskich drogach, ale z roku na rok ich jest coraz mniej. A to jest bardzo ważne, żeby kultywować naszą rodzimą historię.
1: Czy są jakieś właśnie wytyczne dotyczące pojazdu, którym musi poruszać się właśnie uczestnik takiego rajdu? Czy ten samochód może być wyprodukowany już w latach 2000, czy musi być starszy?
2: Regulamin Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych dopuszcza samochody wyprodukowane przed 2000 rokiem. One są podzielone na 6 klas. Klasa przedwojenna, klasa po 45 roku, po 60, po 70, po 80 i po 90 roku. A więc mamy 6 klas, tak aby pojazdy tam startujące mogły rywalizować jak równy z równym. Stąd jest ten podział na klasy. Wiadomo, auto przedwojenne nie dogoni auta wyprodukowanego po 80 roku. Stąd właśnie te podziały na klasy.
0: Graniczną datą takiego samochodu to jest 31 grudzień 1999 rok.
1: Których właśnie pojazdów i zawodników, z jakimi pojazdami jest najwięcej?
0: Zwykle w klasie po 80 roku tych samochodów jest, tych uczestników jest najwięcej. Można powiedzieć, że te samochody jeszcze są nowoczesne po 80 roku. Jeżdżą jeszcze po naszych drogach, a nie są pojazdami zabytkowymi, bo jeździ wiele takich samochodów jeszcze, nie mówiąc już o samochodach wyprodukowanych po 90 roku. Tych już jest naprawdę dużo jeszcze na naszych drogach, ale mogą uczestniczyć w Mistrzostwach Polski pojazd zabytkowy w tej klasie post-90.
1: Zastanawiam się, ile lat właśnie musi mieć samochód, żeby został nazwany takim zabytkiem na czterech kółkach.
0: Tutaj troszeczkę są inne zasady. W tej chwili, żeby uzyskać żółte tablice na pojazd zabytkowy.
1: Status zabytku.
0: Tak, pojazd zabytkowy, ten samochód musi mieć ukończone 40 lat. Wcześniej było to 25 lat, ale w związku z tym, że jak mówimy, że te samochody wyprodukowane po 80 roku czy po 90 roku, one jeszcze uczestniczą w ruchu drogowym. Ludzie są jego normalnymi użytkownikami, więc ten podział wiekowy, żeby uzyskać te dokumenty jako pojazdu zabytkowego, się wydłużył i w tej chwili jest to 40 lat.
1: Tutaj pan Henryk wcześniej wspominał, panie Dawidzie, że uczestniczył pan kiedyś właśnie w Mistrzostwach Polski Pojazdów Zabytkowych. Jak właśnie wygląda takie uczestnictwo w tak dużej imprezie od strony właśnie uczestnika? Jak wyglądają przygotowania?
2: Najpierw trzeba się zgłosić na taki rajd. Zazwyczaj na miesiąc przed daną imprezą odbywają się zapisy do takiego rajdu. Trzeba wypełnić odpowiedni formularz. Naturalnie trzeba mieć pojazd nadający się do startów.
1: A pan jakim jeździ?
2: Ja jeżdżę Syreną Laminat z 57 roku. Jest to jeden z nielicznych egzemplarzy takiego pojazdu. Były wyprodukowane 4 takie egzemplarze. Był to prototyp, Mój samochód jest prototypem o numerze 004, należał do głównego konstruktora FSO, inżyniera Karola Pioniera. Ten samochód uzyskał też tytuł automobila roku w 2021 roku. Wracamy teraz do startów, więc zapisujemy się do takiego rajdu. Oczywiście musimy przygotować samochód do takiego rajdu. Pojazd musi być sprawny, musi przejść badania techniczne. Zazwyczaj takie badania techniczne odbywają się na dzień przed rajdem, a więc czwartek, tak jak rozpoczynamy zawsze nasz rajd w piątek, w czwartek odbywają się badania techniczne pojazdów. Jest odpowiednia komisja, która ocenia, czy pojazd jest zgodny z oryginałem, czy ma aktualny przegląd, aktualne OC i NNW dla kierowcy, jak również pasażerów, ponieważ w tych rajdach poza kierowcą bierze udział także pilot.
1: To są rajdy... Jaką właśnie on pełni funkcję, ten pilot?
2: To są rajdy turystyczne. W momencie startu otrzymujemy trasę szczałkową i zadaniem pilota jest przeprowadzenie kierowcy z punktu A do punktu B. To nie jest łatwe, jeżeli...
1: Pełni funkcję takiego nawigatora.
2: Dokładnie, nawigatora. Mamy strzałki na kolejnych skrzyżowaniach, które nam wyjaśniają, w którą stronę mamy skręcić, gdzie mamy zawrócić. Również między tymi strzałkami są podane zadania. Musimy wtedy wyjść z takiego auta, spisać coś z przydrożnej kapliczki bądź znaku drogowego. Dlatego rola pilota jest tutaj niezbędna. Na trasie rajdu zorganizowane są próby sportowe. Najczęściej te próby są organizowane na dużych parkingach. Są to próby między pachołkami, które polegają na jak najszybszym przejechaniu danej trasy, tak aby nie pomylić się. Są pachołki odpowiednich kolorów. Zielone na przykład przejeżdżamy z prawej strony, pomarańczowe czy czerwone z lewej strony. Jeżeli przejedziemy taką trasę niezgodnie, to otrzymujemy punkty karne, więc rolą pilota...
1: Punkty karne, czyli czas jest doliczany?
2: Tak, wtedy jest 150% najgorszego czasu doliczone. Rola pilota dlatego jest niezbędna, aby pomagać kierowcy nie pogubić się w trasie, nie pogubić się podczas próby sportowej. Oprócz prób sportowych są również próby oceny techniki jazdy. Najczęściej są to próby oceny techniki jazdy polegające na przejechaniu łuku, tak aby nie potrącić pachołków. Również polega to na dojechaniu do kartonu jak najbliżej zderzaka.
0: Każdy organizator coś tam wymyśla, żeby utrudnić w tym zawodnikom. U nas bardzo popularną jest na przykład przewożenie od punktu A do punktu B przez kierowcę, na przykład klocka. Stawiamy jeden klocek do odległości 50 metrów od drugiego, z tego miejsca na drugie miejsce trzeba, jadąc cały czas, nie zatrzymując się podczas jazdy, trzeba postawić ten klocek na tym stojaku, który my tam stawiamy. Bardzo popularną u nas taką jest też po łuku stawiamy na przykład kubki z wodą i lewym kołem trzeba wszystkie kubki wywrócić. Za każdą niewykonaną czynność są też punkty karne. To zawodnicy bardzo to lubią. Najgorzej chyba nie lubią takich na trasie rozwiązywania zadań. O. Czyli na przykład spisywanie znaków drogowych, bo to jest bardzo trudne. Na danym odcinku musi spisać znaki drogowe, ale znaki drogowe ograniczające prędkość przede wszystkim, czy tonaż. Takie znaki muszą spisać. Nie spiszą jednego, już są punkty karne. Różne zadania mają. Różne właśnie na tych mistrzostwach polskich. Różne zadania mają i wszystkie te wyniki danych prób, kto zdobędzie najmniejszą ilość punktów karnych, ten wygrywa.
1: To jest wszystko w tym takim ruchu ulicznym, tak?
0: Oczywiście próby sportowe są na placach zamkniętych, to wtedy my zabezpieczamy swoimi ludźmi, czy strażą pożarną, czy czasami karetką pogotowia, bo jeżeli jest jakaś próba długa, czy odbywa się na ulicy, to muszą być takie wymogi spełnione. Ale jeżeli te się próby odbywają na placach zamkniętych, to zwykle to są nasi sędziowie zabezpieczają te próby taśmą i oczywiście ilością osób, które tam muszą tę próbę zabezpieczyć.
2: O kolejności na mecie decydują punkty karne. Za niespisanie znaku otrzymujemy punkty karne, za nieprzejechanie trasy zgodnie z książką drogową otrzymujemy punkty karne. Również na trasie zawodów są wyznaczone punkty pick-upy, tak zwane punkty kontroli przejazdu, na których na przykład organizatorzy ustawiają osobę z fotoradarem. Jeżeli jedziemy niezgodnie z przepisami ruchu drogowego, dostajemy wtedy punkty karne. Również jeżeli nie zatrzymamy się na stopie, również otrzymujemy punkty karne. Rozwiązujemy również zadania, test z historii wiedzy motoryzacji, zazwyczaj składający się z 5 pytań na temat historii polskiej motoryzacji, oraz testy BRD.
1: Co znaczy?
2: Z przepisów ruchu drogowego.
0: Dokładnie takie testy, jak kandydaci na kierowców, idąc na egzamin na prawo jazdy, wypełniają. Współpracujemy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu i te testy przygotowuje nam właśnie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z pytań przeznaczonych dla kandydatów na kierowców na dany rok. To jest wybór 5 pytań z tych.
1: Pewnie nie takich najłatwiejszych.
0: Pewnie nie takich najłatwiejszych, ale zdarza się różnie. Jest wiele bezbłędnych odpowiedzi, ale są też i błędne. Gorszy jest test z historii motoryzacji, bo tutaj naprawdę trzeba się wykazać wiedzą o polskiej motoryzacji, bo to jest ogromny przekrój od lat przedwojennych aż po dzisiejsze czasy. Trzeba mieć tą wiedzę motoryzacyjną, to nie są łatwe pytania.
1: Jak słyszymy, nie wystarczy tylko zgłosić swój udział, tak.
0: Trzeba mieć troszkę wiedzy.
1: Jak właśnie długo trwa takie przygotowanie się z tej historii właśnie motoryzacji, czy z takich pytań właśnie dotyczących ruchu drogowego? Dla Pana, jako dla uczestnika, który etap właśnie tych Mistrzostw Polski pojazdów zabytkowych jest najtrudniejszy?
2: Według mnie próby sportowe. Tutaj akurat wygrywają umiejętności kierowania pojazdem.
1: Pozostając w temacie zabytków, czyli zabytkowych pojazdów, wiem też, że Automobil Klub Stalowa Wola organizuje także takie wystawy, gdzie właśnie mieszkańcy Stalowej Woli i okolic mogą właśnie zobaczyć zabytki na 4 kółkach. Może coś więcej właśnie o tej wystawie?
2: Kilka lat temu zostaliśmy zaproszeni przez władze Politechniki Rzeszowskiej Stalowej Woli do uczestnictwa w dniach otwartych tego wydziału. Znajdował się tam w podziemiach uczelni pusty garaż, na którym postawiliśmy nasze auta zabytkowe. Auta zabytkowe spodobały się do tego stopnia, że zostaliśmy zaproszeni do szerszej współpracy i w taki sposób do dnia dzisiejszego te pojazdy tam garażują.
1: Co to są właśnie za pojazdy?
2: Na wystawie zgromadzonych jest przeszło 40 motocykli oraz 60 samochodów zabytkowych. Najstarszym pojazdem, który jest na wystawie, to polski Fiat 508 w wersji Sport z 1937 roku, należący do naszego długoletniego członka Stanisława Popowicza. Jest to wyjątkowe auto. Było tworzone specjalnie na przedwojenne wyścigi Grand Prix Lwowa, które były organizowane w latach 30. we Lwowie. Ten samochód nie wziął udziału w przedwojennych wyścigach, ale wziął udział w wyścigach organizowanych już po 2011 roku przez Automobil Klub Lwowski. I pan Stanisław brał udział w 3 takich wyścigach i we wszystkich tych 3 wyścigach zdobywał pierwsze miejsce, przywożąc ogromny puchar, który również jest na naszej wystawie.
1: To skoro to jest wystawa stała, to kiedy w takim razie możemy ją odwiedzać?
2: Nasza wystawa jest zawsze otwarta w ostatnią niedzielę miesiąca. Informacja o zwiedzaniu jest udostępniana na stronie Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, z którym współpracujemy. Tam zawsze jest podana data oraz godzina, o której możemy zwiedzać.
1: Czy jest tam jakaś osoba, która właśnie oprowadza po tej wystawie, opowiada o tych samochodach i motocyklach?
2: Tak, członkowie Automobil Klubu osobiście oprowadzają uczestników wystawy. Co miesiąc jest inna osoba, tak więc co miesiąc są inne historie. Oprócz naszych stałych, comiesięcznych wystaw zdarzają się również wycieczki szkół, przedszkoli, seniorów. Wystawa cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców Stalowej Woli, a także zdarzają się również osoby spoza Stalowej Woli. Niejednokrotnie miałem również przyjemność oprowadzać osoby z Rzeszowa, z Lublina, z Kielc, a mamy czym się pochwalić. Jeżeli chodzi o zgromadzone eksponaty, poza polskim Fiatem 508 jest bardzo ciekawy egzemplarz Warszawy M20 z 1953 roku. Jest to jedna z pierwszych Warszaw wyprodukowanych na żarańskiej FSO. Tym egzemplarzem interesowała się fabryka FSO w latach 90. Szukała najstarszej Warszawy do swojego prywatnego muzeum. Oglądali tą Warszawę. Finalnie znaleźli starszy egzemplarz, ale ta Warszawa, którą mamy na naszej wystawie, jest jedną z 10 najstarszych Warszaw w Polsce. Z takich ciekawych egzemplarzy mogę jeszcze również wyróżnić Syrenę Laminat. Jest to prototyp, jeden z czterech, wyprodukowany w 1957 roku z nadwoziem z laminatu, które w ogóle nie korodowało. Z ciekawych samochodów mamy bardzo ciekawą kolekcję Fiatów powojennych, od Fiata 1400, który mógł być produkowany w Polsce, po Fiata 1100, bardzo popularnego w Indiach. Potem mamy cały przekrój aut z lat 70. Fiaty 124, 125, 126, 128. Bardzo porównywane do zastawy, jednak to nie jest zastawa, ma całkiem inny tył. Jest to pojazd należący do naszego członka Bartka, który tym samochodem zdobił Mistrzostwo Polski Pojazdów Zabytkowych. Z kolekcji Fiatów mamy również Fiaty 131, 132, a także współczesne Fiaty Cinquecento i Fiaty Seicento, które teraz są bardzo poszukiwane, w szczególności egzemplarze Sporting. Mamy też całą kolekcję polskich motocykli powojennych. Mamy popularne WFM-ki, WS-ki, SHL-ki, Junaki. Również są trzy egzemplarze motocykli OSA. Mamy również poza motocyklami całą kolekcję polskich motorowerów. Popularne Romety, Komarki, Komarki Sztywniaki, Komarki z amortyzacją, Motorynki. Również motocykle produkowane w NRD. Też mamy popularne Simpsony. Mamy motocykle Jawa, bardzo popularne w okresie PRL-u. Na naszej wystawie zgromadzone są również pojazdy zagraniczne, popularny Volkswagen Ogórek, Volkswagen Garbus. Mamy również bardzo rzadki egzemplarz czechosłowackiej Tatry 613, egzemplarz podejrzewam jeden z czterech w Polsce, bardzo rzadki, należący do naszego słynnego youtubera Janka Garbacza.
1: Przechodząc już do takiego podsumowania naszej dzisiejszej rozmowy, chciałabym zapytać o takie nazwiska właśnie zawodników, którzy są też członkami Automobil Klubu, którzy właśnie osiągnęli jakieś takie wyjątkowe osiągnięcia, jakieś sukcesy. Tutaj przewijało się nazwisko pana Stanisława Popowicza. A ktoś jeszcze?
0: Tak, proszę panią, możemy się pochwalić naszymi osiągnięciami. Większe osiągnięcia mieliśmy rzeczywiście w Mistrzostwach Polski Pojazd Zabytkowy, bo tutaj mieliśmy i mamy mistrzów Polski, jak nasz nieoceniany Stasiu Popowicz, ale teraz w tych ostatnich latach mamy mistrzów Polski, wicemistrzów Polski, na przykład nasz zawodnik Bartosz Skurczyński, który przez ostatnie kilka lat na zmianę mistrz Polski, wicemistrz Polski, znowu mistrz Polski.
1: Cały czas podium.
0: I cały czas podium, tak. Mamy Marka Gutkę, który jest wicemistrzem Polski. Wojciech Wiecha też jest w swojej kategorii wicemistrzem Polski pojazdów zabytkowych. Mamy też osiągnięcia w rajdach samochodowych, choć w tej chwili te rajdy samochodowe troszeczkę u nas kuleją, bo tak wcześniej mówiłem, jest to związane z ogromnymi nakładami finansowymi. staramy się troszeczkę wspomagać naszych zawodników, ale mieliśmy mistrzów okręgu rzeszowskiego w konkursowej jeździe samochodem, jak Tomasz Stec, jak Jarosław Mańka, jak Piotr Jabłoński, to wszystko byli mistrzowie okręgu. No, wyżej to już ogromne, tak mówiłem, ogromne nakłady finansowe, żeby już w Mistrzostwach Polski, bo ja rajdowych Mistrzostwach Polski startować, to są już naprawdę ogromne, ogromne pieniądze, a te rajdy okręgowe jednak jeszcze było stać tych zawodników i zdobywali mistrzów okręgu rzeszowskiego. Także nie tylko w pojazdach zabytkowych, ale wcześniej, jak co wspominałem, mieliśmy motocrossy, też mieliśmy mistrzów okręgu wtedy jeszcze kieleckiego, bo w pewnym okresie Automobil Klub należał do okręgu kieleckiego. I dopiero w latach 90. Z powrotem wróciliśmy do okręgu rzeszowskiego.
2: Jeszcze chciałbym wymienić tutaj z młodego pokolenia naszych zawodników w rajdach samochodowych. Bardzo ogromny sukces w 2024 roku osiągnął Kuba Niemiec. Zdobył tytuł wicemistrza rajdowych mistrzostw południa. Można powiedzieć, że to taka druga liga, jeżeli chodzi o rajdy samochodowe. RSMP, czyli Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski, to jest najwyższa półka w rajdach. Z naszego regionu tutaj najsłynniejszym zawodnikiem jest Grzegorz Grzyb, który jako ciekawostka startował kiedyś nawet w rajdach organizowanych przez Automobil Klub Stała Wola. Natomiast druga taka liga, czyli Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Południa, w których brał udział Kuba, to naprawdę można powiedzieć bardzo ogromne osiągnięcie, jeżeli chodzi o rajdy. Z młodego pokolenia na pewno trzeba wymienić Dawida Janeczko.
1: Myślę, że z mojej strony to już chyba wszystko, ale jeśli chcieliby panowie coś dodać od siebie na koniec, no to teraz jest ten moment.
0: Chcecie uczestniczyć w życiu klubu? Zapraszamy was, bo wiele rzeczy ciekawych tu się dzieje.
3: Historia regionu.
4: Kochany, to niewielka, dziś niemal zapomniana osada, której początki wiążą się z pograniczem Zaborów i majątkiem rodu Lubomirskich. Choć przez lata była spokojnym przysiłkiem, wydarzenia II wojny światowej sprawiły, że na trwałe zapisała się w lokalnej historii. Więcej o tragedii, która dotknęła mieszkańców Kochan, opowiedział mi dr Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego. No to na początek chciałabym, abyśmy cofnęli się w czasie i porozmawiali o tym, jak i kiedy powstała osada Kochany i jak wyglądało jej życie w dawnych wiekach. Czyli w skrócie, jak i kiedy powstała osada Kochany i w jaki sposób była związana z Rzeczycą Długą.
5: Myślę, że możemy ją utożsamiać mniej więcej z okolicami czasów nowożytnych. Z tego względu, że sama miejscowość była tak naprawdę osadą ściśle związaną z Rzeczycą Długą, ale też jej pobliskimi Jastkowicami i Rozwadowem. Generalnie stanowiono, jak już wspomniałem, taki przysiółek, byśmy to dzisiaj powiedzieli, a dopiero z czasem stała się taką oddzielną miejscowością. Generalnie losy tej wioski należy kojarzyć w dużej mierze z rodem Lubomirskich, bo tam się mieścił akurat jeden z ich takich folwarków. No i co dodatkowo istotne, no to też pamiętajmy, że tamta ziemia, którą dzisiaj możemy kojarzyć z powiatem stalowowolskim, no to było pogranicze tak naprawdę Zaborów. W tamtym czasie, w XIX wieku, Zaborów z jednej strony austro-węgierskiego, a z drugiej strony rosyjskiego. I tak naprawdę na skraju tej osady biegła właśnie taka linia graniczna. No wiadomo, nie dosłownie nikt tam nie malował linii, prawda, jako takiej, ale no myślę, że to też może dać naszym słuchaczom pewny obraz tamtej sytuacji, tej miejscowości jako takiej miejscowości na skraju, trochę na uboczu, taki nazwijmy to ówczesny mikroświat.
1: To jak w takim razie te granice tych zaborów wpływały na codzienne funkcjonowanie mieszkańców tej wsi? Czy jeszcze wtedy przysiółka?
5: Na pewno nie miało to jakiegoś gigantycznego wpływu, bo takie zjawiska bardziej odbijają się jednak na większych osadach, na w szczególności na miastach, prawda? Ale w tym przypadku można powiedzieć, że to pogranicze wpływało na liczbę ludności, prawda? Jak mamy pogranicze, też no, to może tutaj nasi słuchacze muszą to sobie wyobrazić, w tamtych czasach tereny pogranicza to nie tyle były, prawda, jakieś budki graniczne, szlabany i tak dalej, to bardziej były lasy. I takie właśnie były kochane.
1: Czyli las był taką granicą administracyjną?
5: Tak, zdecydowanie tak. I w przypadku wsi Kochany, przysiłka w zasadzie, to też było widoczne w danym czasie. A skoro mamy, prawda, w pobliżu las, no to też wiemy, że ta gospodarka w dużej mierze składała się z lasu, z rzemiosła, choć też nie porównałbym tego na przykład z Ulanowem, prawda, gdzie mieliśmy już takie typowe zagłębie gospodarcze. A w tym przypadku, no to mówimy tutaj, prawda, o wiosce składającej się z około kilkudziesięciu osób i kilkunastu domach. Także no też tutaj nie nazwałbym tej osady jakąś, prawda, szczególną na tamte czasy. To była po prostu typowa osada pogranicza.
1: Co w takim razie wyznaczało rytm życia mieszkańców Kochan oprócz tej granicy?
5: Przede wszystkim lokalne, nazwijmy to dzisiaj byśmy powiedzieli, zakłady. W tamtym czasie lepszym określeniem by były manufaktury, bo we wsi istniało m.in. młyn wodny, a tak poza tym, no to w zasadzie z takich typowych obiektów, może nie typowych, ale takich rozpoznawalnych, nazwijmy to, jak na tamte czasy obiektów, no to tam we wsi znajdował się również browar, korzelnia, no i oczywiście tartak, no z racji tego, że skoro tereny zalesione, prawda, no to ta gospodarka drzewna musiała się tam rozwijać, nawet w jakimś tam szczątkowej formie.
1: Dobrze, no to tutaj mamy takie miejsca pracy mieszkańców Kochan. A co z takimi miejscami, w których mogli później odpocząć po pracy?
5: To znaczy tak, nie wiem, czy takie miejsca możemy kojarzyć stricte z odpoczynkiem, to tak oczywiście żartując, ale w osadzie istniała również karczma. Także jeśli miałbym wskazywać na jakąś formę takiej rozrywki, takiego spędzania wolnego czasu czy integracji, no to zdecydowanie ten obiekt można uznać za taki też dość charakterystyczny w Kochanych.
1: Z tego, co mi wiadomo, to nie jest jakby jedyny ciekawy obiekt na mapie Kochan, jeśli mogę tak to ująć, bo podobno właśnie w miejscowości Kochany, w osadzie Kochany, znajdował się folwark lubomirskich. Jak właśnie wpływał on na życie tej osady i życie jej mieszkańców?
5: To znaczy tak, no, wydaje się, że tutaj trzeba się zagłębić bardziej w tamtejszy model gospodarczy, prawda? Czyli tak naprawdę folwark mógł być dla mieszkańców z jednej strony takim źródłem zatrudnienia w pewien sposób, a z drugiej strony był też miejscem, no, z którym musieli się po prostu też mieszkańcy liczyć, prawda? Bo jak lasy, no to też majątki pana, cykl polowań, prawda? Także no tutaj powiedzmy, że no był to dość specyficzny model życia, oparty tak naprawdę też o pewną zależność i po prostu zasady, które wówczas panowały, prawda, pomiędzy panem a, no nie chcę już mówić chłopami, bo to już mówimy o końcu XIX wieku, bardziej między, może to jest lepsze określenie, ziemiaństwem, a innymi warstwami społecznymi.
1: A czy mógłbyś nam przybliżyć właśnie historię folwarku lubomirskich?
5: To znaczy, jest on związany tak naprawdę z majątkiem w Charzewicach, prawda, bo tam akurat mieściła się wtedy pewna jakaś, nazwijmy to, rodowa siedziba, przynajmniej jedna z rodowych siedzib lubomirskich. Natomiast jeśli już mamy się zagłębiać w Kochany, no to przede wszystkim musimy pamiętać, ja tutaj wspomniałem właśnie o tym takim specyficznym modelu gospodarczym, prawda, pomiędzy ziemiaństwem a biedniejszymi, czy po prostu nazwijmy to rolnikami tamtejszymi, bo to już tak mniej należy określać.
1: Biedniejszymi warstwami społecznymi.
5: Tak, to jest dobre określenie. To tutaj w zasadzie tak, o ile o samych lubomirskich w Kochanach wiele powiedzieć się nie da, była to po prostu część majątku, o tyle można wskazać, że z lubomirskimi pośrednio wiąże się miejscowa kapliczka, która się tam zachowała w takim dość starym już dębie. Dlaczego? Dlatego, że folwark, o którym wspomniałaś, łącznie z tym, powiedzmy, okolicznymi lasami, był zarządzany przez pewnego Gajowego. I gdy jego żona zmarła, postanowił on zbudować kapliczkę, aby uczcić pamięć tej żony. Także no, można powiedzieć, że z tego jest taka pamiątka, rzeczywiście taki ślad po tym, że kiedyś to była część pewnego majątku, prawda? Te kochane, te okolice, okoliczne lasy.
1: Jeśli dobrze myślę, to jesteśmy teraz w czasach międzywojnia, czyli w latach 30. XX wieku. A teraz chciałabym przejść do takiego głównego tematu naszej dzisiejszej rozmowy. Dlaczego w zasadzie rozmawiamy o osadzie Kochany, skoro jak sam wspomniałeś, to była taka typowa osada i jakby nie wyróżniało jej nic szczególnego właśnie w tych czasach zaborów i kolejnych. Chciałabym przejść teraz do tego, jak wyglądały wydarzenia z 30 września 1942 roku, czyli no, wielkiej tragedii, która spotkała tamtą osadę.
5: Generalnie, o ile jeśli byśmy patrzyli na topografię, układ samej i historię samej wsi, no to rzeczywiście ona sama w sobie nie jest jakoś szczególnie interesująca, ale już bohaterstwo tej ludności podczas II wojny światowej jak najbardziej. Dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że nawet jeśli nasi słuchacze są słabi z historii, no to też na pewno oglądali jakieś filmy wojenne. A jak wiadomo, lasy to jest w trakcie II wojny światowej cały mikroświat, gdzie funkcjonują ze sobą, prawda, partyzanci, uciekinierzy. No generalnie całe tak naprawdę życie może się tam toczyć. I podobnie było również wraz z wybuchem II wojny światowej. Jak wiemy, po klęsce wrześniowej część Polaków zdecydowała się walczyć dalej i wstępowali do różnych oddziałów partyzanckich. W przypadku mieszkańców wsi Kochany to jest o tyle istotne, że tam partyzanci cieszyli się sporym szacunkiem i jednocześnie wsparciem lokalnej ludności. Dlaczego ja o tym mówię? Nie absolutnie dlatego mi chodzi tutaj o sugerowanie, że gdzieś tam w innych wsiach nienawidzono partyzantów i tak dalej. Nie. Mi chodzi o to, że Niemcy w czasie wojny stosowali coś takiego jak odpowiedzialność zbiorowa. Czyli jeśli dowiedzieli się, że ktoś pomaga partyzantom, Żydom, no to z miejsca tak naprawdę karano całą wieś, całą wioskę. I tak było również w tym przypadku. Miejscowa ludność doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że to, co robią, jest karane i to w najgorszy możliwy sposób z punktu widzenia Niemców, a jednak z czystego patriotyzmu wspierali okolicznych partyzantów, udzielając im schronienia, zaopatrując w pożywienie. Także to można powiedzieć rzeczywiście taki chwalebny element naszej historii lokalnej. Natomiast dlaczego dla Niemców to było takie trudne? Bo oczywiście, już powiedziałem, partyzanci, wroga działalność, ale też pamiętajmy, że skoro te lasy były gigantyczne, no to naprawdę stanowiło to ogromne wyzwanie dla Niemców, żeby znaleźć grupy, które atakują z jednej strony niemieckie posterunki, linie komunikacyjne, generalnie utrudniało im życie na wszystkie możliwe sposoby. W związku z tym uznano, że najlepszym wyjściem będzie zastraszenie mieszkańców i uczynienie z nich takiego, nazwijmy to, okrutnego przykładu, dlaczego okoliczni mieszkańcy nie powinni wspierać ruchu patriotycznego, dlaczego nie powinni w ogóle podejmować jakiejkolwiek działalności dywersyjnej przeciwko Niemcom. I w przypadku wsi Kochany to wydarzyło się 30 września 1942 roku. I co się wówczas działo? Z jednej strony, przynajmniej tak z relacji wynika, że mieliśmy wtedy za oknem piękną pogodę, prawda, ranek, i nagle to nie kogut budzi ludzi, ale oddziały żandarmerii i Wehrmachtu, które otoczyły całą tą osadę z wszystkich możliwych stron. To była, jak można się domyślać, taka, nazwijmy to, karna pacyfikacja, prawda, czyli najpierw otaczamy całą wieś i później idziemy w głąb, mordując tak naprawdę wszystko, co spotkamy. No taka była po prostu taktyka Niemców. Także zapisały się z tamtych dni obrazy tragiczne. Jeden z kronikarzy bodajże klasztoru w Rozwadowie zapisał, że nad Sanem unosił się w tamtym dniu jeden wielki ogień. Dlaczego? No dlatego, że Niemcy nie tylko mordowali ludzi, ale palili domostwa. A to było dodatkowo okrutne też, nie tylko z samego faktu, prawda, że mordujemy Bogu ducha winnych ludzi. Tu chodziło też o to, że wierzono, że jeśli w wiosce zostaną sami starsi, dzieci, kobiety, no to może Niemcy trochę delikatniej potraktują. No ale nie, absolutnie nie. Doszło do obławy, w której tak naprawdę ofiarami były zarówno dzieci, starcy, kobiety. Tak naprawdę ocaleli jedynie ci, którzy albo nie wrócili jeszcze z pracy w polu w tamtym czasie, albo zdążyli uciec do lasu.
1: Czy wiemy w takim razie, ile osób zginęło? Jakie były ich późniejsze losy? Czy wiemy coś o ich pochówku, czy ekshumacjach?
5: Statystyki tutaj są dość precyzyjne. Powstały już po wojnie. Wyliczono, że w tamtym czasie miało zginąć 39 osób. W tym, co jest, no, wydaje mi się, najbardziej tragiczne, aż 20 dzieci. Także
1: połowa z nich.
5: Połowa z nich to stanowiło osoby młode, prawda? Dodatkowo spłonęło 17 zabudowań. Także to wydaje mi się, że śmiało można zapisać w kanon naszej lokalnej historii jako taka dość poważna trauma lokalna, prawda? Która w jakiś sposób figuruje pod tą nazwą takiego okrucieństwa niemieckiego tamtej II wojny światowej, z czasów II wojny światowej. Także co zrobiono z ofiarami? No przede wszystkim z jednej strony warto wspomnieć, że początkowo one zostały pochowane tak prowizorycznie, prawda, w takiej wspólnej mogile. Dopiero po wojnie, kiedy już rozpoczęto takie prace ekshumacyjne, no to te ciała w końcu zostały pochowane z taką, można powiedzieć, należytą czcią, bez takiej prowizorki, na okolicznych cmentarzach, bo w Woli Rzeczyckiej, Jastkowicach, Rozwadowie i chyba też jeszcze w innych miejscowościach, jeśli mnie pamięć nie myli. Natomiast na miejscu tej pierwotnej mogiły, bo to jest też dość istotne, znajduje się chyba do chwili obecnej, jak mi pamięć nie myli, krzyż. A także oczywiście w Kochanach znajduje się też cmentarz, o czym warto pamiętać, wojenny, gdzie spoczęło, jak dobrze pamiętam, 10 takich zidentyfikowanych ofiar pacyfikacji, bo tu pamiętajmy, nie wszyscy zostali zidentyfikowani.
1: Jednak jak dobrze wiemy, mieszkańcy wsi Kochany jakby nie zapomnieli o tych poległych właśnie w pacyfikacji wsi i co roku prowadzona jest właśnie taka ceremonia ku czczeniu właśnie ich pamięci.
5: Tak, zgadza się zresztą. Jak dobrze pamiętam, na cmentarzu znajduje się inskrypcja nagrobna, prawda, wspominająca tamte ofiary. Między innymi właśnie rodziny Grabackich i Stęci Wilków, jak dobrze pamiętam.
1: Przechodząc dalej, jak też wiemy z historii, pacyfikacja wsi Kochany to nie jedyne trudne wydarzenie w życiu jej mieszkańców. Kolejne nadarzyło się w zasadzie niecały rok później, czyli 22 października 1943 roku w bitwie pod Kochanami.
5: Tak, doszło tam wtedy do starcia miejscowych oddziałów Gwardii Ludowej z armią niemiecką. O co chodziło? Chodziło po prostu o to, że stacjonujące tam oddziały Gwardii Ludowej czekały na zaopatrzenie ze strony ZSRS. W każdym razie też Sowieci zaopatrywali oddziały partyzanckie, które z nimi współpracowały. No i w pewnym momencie po prostu z racji tego, że Niemcy stosując rozpoznanie lotnicze odkryli, że rzeczywiście pewne oddziały grupują się w lasach, no to stwierdzili, że to jest pora, żeby rozpocząć obławę właśnie na tych okolicznych terenach. I tam właśnie doszło do zwarcia z tymi partyzantami. I co jest ważne, początkowo partyzanci odnieśli pewne sukcesy w starciach z Niemcami. Niemniej jednak z czasem musieli się po prostu przebijać przez kordon. Tak opowiadałem, tak było w przypadku pacyfikacji wsi, tak było też tutaj, że Niemcy starali się otoczyć oddział i później kolejno po prostu ci partyzanci musieli się przebijać. Także wiadomo, że zginęło wówczas w tej bitwie 5 partyzantów, a kilkunastu zostało rannych. I co jest ważne, pomnik tej bitwy również się w Kochanach znajduje.
1: A czy wiemy może, co stało się z dowódcą tych partyzantów? Chyba o pseudonimie Jastrząb, z tego co pamiętam.
5: Tak, Antoni Palń, pseudonim Jastrząb, on również brał aktywny udział w tej bitwie, no i on się znalazł w tym gronie rannych, natomiast nie przeżył, niestety kilka dni później zmarł i pochowano go, z tego co wiem, w Rzeczycy.
1: Jak wyglądały losy Kochan już po II wojnie światowej?
5: To znaczy, sam ten obraz jest dość przykry, dlatego że mimo że Kochany nigdy jako tako nie były jakąś większą, prawda, osadą, co już zostało zasygnalizowane, to jednak te tragiczne wydarzenia sprawiły, że tak naprawdę cała miejscowość niemalże umarła, bo sporo młodych osób, które jeszcze mogło, powiedzmy, odtworzyć tę wieś, zdecydowało się na migrację do Stalowej Woli czy do innych części Polski, a w tym momencie Kochany są już taką dość małą osadą, prawda, niosącą jedynie dużą ilość wspomnień bardziej. Z tego co pamiętam, na początku XXI wieku chyba mieszkało tam już mniej niż 10 osób, także te liczby są, nawet biorąc pod uwagę te wcześniejsze, prawda, 60-80, to już jest taka przygnębiająca liczba.
1: To może jeszcze tak na koniec zapytam, jaki jest status administracyjny tej osady Kochane? Czy ona jest jakby oddzielną miejscowością, liczącą zaledwie kilkunastu mieszkańców, czy przynależy do innej miejscowości?
5: Generalnie ona jest w tej chwili oficjalnie traktowana jako taki przysiłek wsi Jastkowice, prawda, w powiecie stalowowolskim w gminie Pysznica. Także tak ją należy w tym momencie traktować. Ona nie jest tak jakby osobną, prawda, osobnym bytem, tak to nazwijmy, po prostu przysiłkiem.
4: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańcze to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Jest 9:00, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Nie żyje policjant postrzelony podczas interwencji w Kraśniku Górnym. Informację podała w sieci Komenda Główna Policji. Wczoraj w sprawie 33-letni sprawca usłyszał zarzuty. Mężczyźnie grozi dożywocie. Śmierć funkcjonariusza oznacza, że prokuratura zmieni kwalifikację czynu na zabójstwo. Przypomnę, do postrzelenia policjanta doszło podczas interwencji na prywatnej posesji, gdzie miały znajdować się kradzione przedmioty. 33-latek na widok policji otworzył ogień. Donald Trump odrzucił irańską propozycję 7-dniowego rozejmu, podaje Wall Street Journal. Za rozejmem miałoby iść również odblokowanie cieśniny Ormuz. Prezydent USA ma natomiast rozważać wznowienie bombardowań Iranu po listopadowych wyborach połówkowych w Stanach. Bezbarwni Polacy zremisowali z równie bezbarwną Bośnią na Narodowym. Podopieczni Jana Urbana zakończyli pierwszy mecz Ligi Narodów 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Rewanż dopiero 5 października. Przedtem jednak w poniedziałek w Sztokholmie biało-czerwoni zagrają ze Szwecją.
1: Skoro minęła 9:00 i jest sobota, no to dla mnie zaczyna się robota. Ale jakże przyjemna, bo to jest Radio Śniadaniowe, czyli nasze cosobotnie spotkanie w Radiu SK2. Mam nadzieję, że u Was luz i dużo przestrzeni na najlepsze polskie hity. 100% polskich hitów Wam zagram. Ania Dąbrowska rozpocznie. Michał Hanczak, witajcie.

0: towarzystwie Sanach wchodzimy w ten sobotni poranek. Cieszę się, że wybraliście Radio SK2. Tu gramy 100% polskich hitów ITP i TD za nami. Przed nami m.in. Baśka od Wilków, to już za chwilę. I to jest nasze pierwsze spotkanie tej jesieni, no bo w tym tygodniu jesień się rozpoczęła i choć tych plusów na termometrach coraz mniej będzie niestety, choć w przyszłym tygodniu ma nie być najgorzej, jeśli chodzi o temperatury, no to jednak plusów szukamy. Nie trzeba być jesieniarą, żeby jakieś plusy jesieni znaleźć.
1: Są kasztany, żołędzie, kolorowe liście, jest bardzo przyjemnie na dworze, można pić ciepłe jesienne herbatki, oglądać jesienne seriale, jest Halloween.
2: Zbieranie kasztanów, kolorowe liście.
3: Rusza sezon koszykarski.
0: No, sezon koszykarski to akurat rozpoczął się już kilkanaście dni temu w lasach. Tak, tak. No, w końcu bardzo wiele osób ruszyło z koszykami na grzyby.

0: Jesień da się lubić, zwłaszcza jeżeli można słuchać takich piosenek jak ta. Tylko kochaj mnie, to Zalia oczywiście na antenie Radia SK2. A teraz przed nami inna artystka, która bardzo młoda wiekiem, ale się okazuje, że już od 5 lat raczy nas swoim hitem pod tytułem Somebody. Bo właśnie minęło 5 lat od premiery pierwszego dużego singla i hitu Sary James. No ta dziewczyna bardzo młodo zaczęła, no w tym roku zdawała maturę dopiero, ale na scenie rzeczywiście jest już od ponad 5 lat, a Somebody zaprowadziło ją nawet na Eurowizję Junior i dało jej drugie miejsce. Zresztą z tym właśnie hitem wiąże się też pierwsze usłyszenie się w radiu. Sara James chętnie wraca wspomnieniami do tego dnia.
1: Mam chyba gdzieś nagranie na telefonie nawet, że jest Sara James, Somebody, a ja... No pamiętam, to było przeurocze. Chyba jechaliśmy właśnie wtedy z mamą do Warszawy w ogóle. Pierwszy raz usłyszałam swój numer w radiu. Niesamowite uczucie.
0: No ciekawe, czy teraz Sara nadal tak reaguje, czy jednak już przyzwyczaiła się do tego, że co jakiś czas może usłyszeć swój numer w radiu. Najnowszy ukazał się wczoraj, warto go sprawdzić. Natomiast my z okazji 5. urodzin Somebody przypomnimy sobie właśnie ten hit, który otworzył Sarze drzwi do wielu scen. Między innymi do Eurowizji Junior, czy potem amerykańskiego Mam Talent.

0: Jutro będzie miał urodziny, więc już dzisiaj od Radia SK2 wszystkiego najlepszego dla Gabriela Fleszara. To jest jego wielki hit Kroplą deszczu z lat 90. Słuchacie Radia Śniadaniowego, czyli naszego cosobotniego spotkania i rzeczywiście jesteśmy w porze śniadania, ale pomyślmy już o obiedzie, o tym najbardziej polskim obiedzie. Rozpoczęliśmy wczoraj wielkie wybory najbardziej polskiego obiadu, zarówno zupy, jak i drugiego dania. Na sk2.pl możecie zagłosować na swoich faworytów, a jeżeli zagłosujecie, to macie szansę wygrać zaproszenie do Warszawy na Stadion Narodowy na wielki finał tej akcji, kiedy odbędzie się uczta z tymi właśnie wybranymi daniami. W dodatku jeszcze fundujemy Wam hotel, dodajemy jeszcze trochę kieszonkowego, a nad wszystkim czuwa Daria Ładocha, nasza nowa radiowa koleżanka, która w dodatku dzisiaj od 11 będzie miała program na antenie Radia SK2 Ładocha na pożarcie, w którym to programie nieco więcej o polskiej kuchni będzie Wam opowiadać.
1: SK2. Reklama.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie 3.

0: tanio weekend Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: I po reklamie.

0: dobry numer na sobotni poranek. Wszystko, czego chciałem, to Mrozu i bracia Kacperczyk z tytułową piosenką z najnowszego albumu Mroza, który wpadł w tym tygodniu do naszego studia. No i trochę sobie też z nim o tej płycie pogadałem. Ja pierwszy raz tej płyty posłuchałem w pociągu na trasie Szczecin-Wrocław i absolutnie w pociągu, w podróży ta płyta się sprawdza. Ale nie tylko.
1: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
0: Więc... A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
1: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
0: Można słuchać Mroza na płycie, można spotkać go na koncertach, bo w najbliższy piątek startuje halowa trasa koncertowa tego artysty. Najpierw Łódzka Atlas Arena, no jeszcze chyba do Krakowa są jakieś bilety do Tauron Areny. Natomiast można też Mroza słuchać na antenie Radia SK2 i do jego hitów na pewno jeszcze wrócimy, ale tuż po godzinie 10 inni artyści, m.in. Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret.
2: SK2. Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Który da?

0: Jedźmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Ćwiartka kurczaka. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 2.

0: Pani Celinka wie, co jest super.
1: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
0: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeiser, jedna plus jedna gratis.
7: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbeiser 100 gramów, jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Emanuela Kwaśniak, kapsle w dłoń i czas na wyścig po zwycięstwo. Stowarzyszenie Star Fiction w Stalowej Woli zaprasza na turniej gry w kapsle, podczas którego uczestnicy sprawdzą swoją celność i powalczą o miejsce na podium. Na zdobywców 3 pierwszych miejsc czekają nagrodę. Turniej odbędzie się 4 października o 11 w samorządowym LO w Stalowej Woli. Obowiązują wcześniejsze zapisy, a wszystkie szczegóły znajdziecie na Facebooku Stowarzyszenia Star Fiction.
15: Jest 10. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dziś sąd ma zająć się wnioskiem o tymczasowy areszt. To w sprawie 31-letniego Ichora M., sprawcy ataku w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura ma już zarzuty, jakie chce mu postawić. 31-latek na razie jednak nie może być przesłuchany. Biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej. Z uwagi na jego stan areszt miałby być wykonywany w warunkach szpitalnych. A przypomnę, 31-letni Ukrainiec zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu. Jeden z duchownych zmarł, 4 osoby trafiły do szpitali. Alert RCB dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego na Lubelszczyźnie. Chodzi o trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój, podaje w komunikacie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ćwiczenia potrwają do godziny 11. Dziś najważniejszy wieczór siatkarskiego Euro. W finale biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Francji. Początek spotkania o godzinie 21. A dodajmy, o trzecie miejsce zagrają dziś Finlandia i Słowenia. Start tego meczu o 17.
16: Minuta po 10, kolejna dawka newsów za godzinę, chociaż w tej godzinie w Radiu Śniadaniowym też zajrzymy do kilku polskich miast i sprawdzimy, co fajnego dzieje się w ten weekend. Może Was zainspiruje do tego, żeby wyjść z domu i w czymś wziąć udział. Michał Hanczak z tej strony, witam Was serdecznie, a jeśli chodzi o hity, to teraz już Black and White od Kombi, a potem Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później Ci opowiem.

0: Stalowa Wola.
1: Kto powiedział pierwszy?

0: Ostatnia nocka na antenie Radia SK2. Ostatnia nocka w Łodzi była pełna świateł. Zresztą ta najbliższa też taka będzie, bo w tym mieście trwa Light Move Festival. Nie będę ukrywał, że to jedna z moich ulubionych imprez, bo rzeczywiście miasto wtedy tętni życiem, a na elewacjach kamienic na przykład można oglądać mappingi i pokazy świetlne dzieją się w różnych częściach miasta. Jeżeli ktoś ma po drodze, to dziś albo jutro wieczorem łódzkie centrum powinien odwiedzić. Ale w całej Polsce dzieje się bardzo dużo i w Radiu SK2, w Radiu Śniadaniowym staram się Was inspirować i podsuwać Wam różne pomysły na sobotę albo niedzielę. W Warszawie na przykład to jest weekend biegowy, bo dzisiaj mini maraton, czyli biegają dzieci po świętokrzyskiej. Jutro jest maraton warszawski, natomiast w Jeleniej Górze coś dla wielbicieli antyków, czyli jarmark staroci i osobliwości. To już 58. odsłona tego wydarzenia, a na stoiskach można znaleźć niemal wszystko, od bezcennych obrazów i mebli, po kolekcję komiksów, płyt, a nawet figurek z jajek niespodzianek. A i to nie jest jeszcze wszystko.
1: Kryształy z Huty Julia z 1940 roku, grawerowane medale, monety, pocztówki. Każdy zawsze coś dla siebie znajdzie.
0: Aż dziwię się, że skoro w Jeleniej Górze mamy jarmark staroci, to że nikt mnie nie zaprosił. No może się jeszcze nie zaliczam. No coś starszego i coś nowszego na pewno Wam zagram za chwilę w Radiu SK2. Będzie Perfect, będzie Roxy, a teraz już Natalia Schroeder.

100% polskich hitów. Tak właśnie wam gramy w Radiu SK2. Michał Hanczak z tej strony. Budzimy się wspólnie w każdą sobotę, teraz między 9 a 11, bo po 11 Daria Ładocha, nasza nowa radiowa koleżanka, ale o niej za kilka chwil. Wcześniej odblokuję u niektórych wspomnienia, bo właśnie minęło 20 lat od premiery singla, który na pewno jest wam doskonale znany i podejrzewam, że za chwilę będziecie śpiewali razem z nimi albo rapowali, w zależności od tego, czy wybierzecie fragment wykonywany przez Kasię Wilk, czy przez Meza. I nie, nie będzie to hit pod tytułem Ważne, bo on jest troszkę starszy. 20 lat temu ukazało się Sacrum, czyli kolejny wielki hit na koncie tego duetu, a w sumie to tercetu, bo jeszcze do tego wszystkiego dorzucamy producenta Taba. To była piosenka z albumu Euda Daimonia. No i teraz właśnie na 20 urodziny Sacrum sobie przypomnimy. Pamiętacie, co robiliście we wrześniu 2006 roku?

0: Cicho Sza. To jest nowy hit Sanach na antenie Radia SK2. Ale na pewno cicho nie będzie teraz, bo mamy sukces, którym warto się chwalić. To znaczy, to nie jest mój sukces, ale my jako Polacy mamy, ponieważ kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk właśnie pobił rekord Guinnessa, jeśli chodzi o najdłuższy przejazd seryjnie produkowanym samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Na tym jednym ładowaniu przejechał przez całą Polskę. Zaczął w Zakopanem, skończył na Helu.
1: Na powrocie zabrakło nam prądu dopiero w Toruniu. Podróż była wymagająca, trwała 35 godzin, oczywiście ekojazdy. 7,1 kWh na 100 km to było średnie zużycie.
0: Trasa elektrykiem pięknie przejechana, rekord poprawiony o ponad 100 km, także gratulacje dla Mikołaja Marczyka. On na pewno nie jechał pod prąd i na pewno dobrej energii temu człowiekowi nie brakuje.
2: SK2. Autopromocja. Poznańskie pyry, śląskie kartofle, zakopiańskie grule, kaszubskie bulwy.
3: Jak Polska długa i szeroka. Barabole, kompery i ziemnioki mają różne nazwy i różne smaki.
4: Jakie?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
5: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Jak tak, to Allegro.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M Złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: I po reklamie.

0: kołysanka od zespołu Subtuastic, ale proszę nie spać. Wręcz przeciwnie, wstajemy, bo za chwilę w Radiu SK2 premiera, czyli nowy program Darii Ładochy, którą na pewno kojarzycie z wielu programów telewizyjnych, głównie tych związanych z kulinariami. I też tak będzie w Radiu SK2, bo za moment Daria Ładocha na pożarcie o jedzeniu, no i oczywiście o naszym nowym plebiscycie, w którym wybieramy najbardziej polski obiad. Szczegóły na sk2.pl, a ja Wam życzę dobrej soboty i dobrej niedzieli. Smacznego i do usłyszenia. Michał Hanczak, cześć.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot różne rodzaje 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
19: I po reklamie.
1: Jest 11. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Napastnik zadał mu 8 ran. Znamy wstępne wyniki sekcji zwłok księdza, który zginął z rąk nożownika w Jarosławiu.
19: Cios zadany w okolice klatki piersiowej, okolice płuc, przyczynił się bezpośrednio do zgonu.
1: Mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu. Przypomnę, jeszcze dziś sąd ma zająć się wnioskiem o tymczasowy areszt dla 31-letniego sprawcy ataku Ichora M. Jego stan nie pozwala jednak na przesłuchanie. Jak przyznali wczoraj śledczy, mężczyzna przejawia zaburzenia psychotyczne. To było podpalenie, najpewniej na polecenie rosyjskich służb. To ustalenia śledczych w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam w środę wieczorem. Sprawą zajmuje się ABW i CBŚP. Dar młodzieży wyszedł w morze. Przed szkolnym żaglowcem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni rejs z okazji stulecia miasta. Załoga będzie płynąć po Bałtyku przez 6 dni.
20: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
21: Dzień dobry, ja nazywam się Daria Ładocha i mam nadzieję, że spędzimy dzisiaj miłe przedpołudnie, południe i popołudnie. Zapraszam Was serdecznie na audycję Ładocha na pożarcie. O czym będziemy rozmawiali? Na pewno będzie smacznie, będzie kulinarnie, będzie po polsku, będzie światowo, a dzisiaj w roli głównej? Ha, chyba jeszcze tego nie zdradzę. Dajcie mi chwilkę i zaraz powiem, kto dzisiaj jest gwiazdą programu.
22: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Jest sobota, jest po 11:00. Myślę, że wszyscy planujecie, co zrobić sobie na obiad. Ja wybrałam polskie warzywo dzisiaj jako pierwsze w audycji Ładocha na pożarcie i tym warzywem jest ziemniak. Polska ziemniakiem stoi. Powiem wam szczerze, że ja nie ufam ludziom, którzy nie lubią ziemniaków. Tak już jest. Od dzieciństwa zawsze ziemniak królował na moim stole, ale myślę, że nie tylko moim, ale również i waszym. A ciekawostką jest, że ziemniak wcale z Polski nie pochodzi. Ziemniak pochodzi z Ameryki Południowej, a dokładnie Andy, czyli Peru, Boliwia, to stamtąd przybył do Europy, najpierw w XVI wieku, a potem w XVII wieku trafił na nasze stoły. Ale czy było tak od początku? No, nie do końca. Na początku byliśmy bardzo nieufni co do ziemniaka, dlatego że nie był rośliną jadalną. Był rośliną ozdobną, był rośliną na przykład upiększającą włosy młodych dam. Liście ziemniaka układane były w tak zwane pukle. Parę legend jest na temat tego, jak ziemniak stał się jadalną częścią naszego stołu. Może nie stołu, tylko naszych potraw. I jedna z legend głosi, że to właśnie zwierzęta spowodowały, że dowiedzieliśmy się o tym, że ziemniak jest rośliną jadalną. No bo kiedyś, no nie wiem, czy robiliście takie doświadczenia, ja tak w szkole, jak nie chciałam iść do szkoły, no to zjadałam surowego ziemniaka, wtedy o Boże, gorączka, ponieważ mówi się, że surowy ziemniak może spowodować taką małą infekcję, czyli podwyższoną temperaturę. I niegdyś ktoś rozmawiając, kłócąc się przy palenisku, rzucił ziemniaka do tyłu i ten ziemniak wpadł do ognia. Wtedy przybyły zwierzęta, zaczęły mimo tego ciepłego żaru zjadać ziemniaki i tak odkryto, że ziemniaka trzeba poddać obróbce termicznej. A jakiej? O, o tym porozmawiamy zaraz.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK.

0: ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Pyry, grule, kartofle, ziemniaki. W różnych częściach Polski różnie nazywa się naszego dzisiejszego bohatera. Witam Was po przerwie. Daria Ładocha, ładocha na pożarcie. Dzisiaj na warsztat bierzemy ziemniaka. No i moi drodzy, jak to jest, że u sąsiadki na przykład kluski śląskie smakują lepiej? No wiadomo, jeżeli ta sąsiadka jest ze Śląska, to oczywiste jest, że te kluski będą smakowały lepiej, ale nie zawsze jest to kwestia umiejętności, chociaż oczywiście żelazny przepis na kluskę śląską podam na końcu tego programu, ale jest tak, że ziemniak ziemniakowi nierówny. I nie chodzi mi wcale o kształt, tylko chodzi mi o rodzaj ziemniaka. I to budzi wątpliwości w sklepie. Dlatego zrobimy sobie taką specjalną, naszą radiową legendę, jak odróżniać ziemniaka od ziemniaka, mimo że jest kartoflą, grulą, pyrą w dalszym ciągu. A więc mamy na przykład ziemniaki, to mnie zawsze bawi bardzo, myte i niemyte. No i wiecie, jak to kobiety zastanawiają się, czym się różnią. No bo wiadomo, że ceną myte są zawsze droższe, ale czy różnią się jakością, czy z mytej i niemytej będzie lepsze danie, czy będzie gorsze danie, czy kopytka będą bardziej kopycić się na talerzu? No nie. Więc różnica między mytymi i niemytymi jest tylko taka, że te niemyte są tańsze, trzeba je umyć i te niemyte dłużej pozostają, można powiedzieć świeże, ale to nie byłoby dobre określenie. Po prostu dłużej można je przechowywać. I tutaj też ważna informacja, jak przechowywać ziemniaki. Suche, najlepiej ciemne miejsce. Idealnie kiedyś nadawała się do tego piwnica. Ja z moim dziadkiem miałam non-stop wyprawy po ziemniaki do piwnicy. Także wiemy już, jak przechowywać. Idziemy dalej. Mamy ziemniaki, które są typu A. No i tutaj też pytanie, co to jest A? A oznacza typ sałatkowy. I tutaj, jeżeli chcecie mieć zapiekankę, zupę, czy jakieś danie, w której ziemniak jest wyczuwalny i ma swoją konsystencję zbitą, one mają mniej skrobi i właśnie do takich dań najlepiej nadają się ziemniaki typu sałatkowy, mimo że do zapiekanki można go dodać i do zupy, bo one będą wyczuwalne w całości. Typ ogólny, czyli B. No jak jest coś ogólnie, to można użyć do wszystkiego. Czy w tym wypadku do wszystkiego i do niczego? No raczej nie. Ziemniak to ziemniak. Jak macie typ B i nie wiecie, co chcecie zrobić, to on jest zawsze najbardziej bezpieczny. I tutaj wracamy do początku naszych rozważań. Z czego najlepiej zrobić kopytka i kluski śląskie, tudzież pyzy? Typ C. Mączyste. Mają bardzo dużo skrobi i to one powodują, że kluski śląskie są mięsiste, że są rozpływające się pod językiem, dlatego że mają dużą zawartość skrobi. Także na kluski śląskie, moi drodzy, typ C. A jeszcze mam zdradzę taki mały sekret. Najlepiej te ziemniaki to mieć z dnia wczorajszego.
0: Ładocha na pożarcie.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.

0: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
3: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
2: Spotkajmy się w Biedrze. I po reklamie.
4: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
5: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Dzisiaj bohaterem głównym naszego programu jest ziemniak. I z tego ziemniaka gospodarze lub gospodynie w polskich domach potrafią zrobić niemalże wszystko. Ale jak to bywa w rodzinie, przy stole, kłótni na temat tego, jak przyrządzić tego ziemniaka nie brakuje. I teraz zacznę od klusek śląskich, o których mówiłam. Moja babcia, świętej pamięci, zawsze powtarzała, że przepis na kluskę śląską jest tylko jeden. Trzeba ugotować ziemniaki, przecisnąć je przez praskę, wstawić do dużej miski, miskę to podzielić na cztery części i z jednej części wyciągnąć tego ziemniaka i do tej części wsypać mąkę ziemniaczaną, szybciutko, energicznie zagnieść, kulać, no i wtedy już awantury gotowe, w środku z dziurką czy bez dziurki. No wiem, że na Śląsku powiedzą, że trzeba zrobić dziurkę, bo tam ma wpłynąć sos. Jest na przykład sos pieczeniowy, jeżeli mamy do tego mięso i kapustkę modrą. Natomiast u mnie w domu robiło się kluski bez dziurki. Ale kluski śląskie nie są jeszcze taką niezgodą przy stole, jak zrobienie idealnego pire. Wszyscy kochają pire. Dzieci wręcz uwielbiają. Czasami jak widzimy maluchy, które jedzą obiad, to grzebią w mięsku, mięska nie zjedzą, kapustkę na bok, a ziemniaki, a w szczególności pire, zjedzone jest całe. No i teraz bardzo się cieszę, że w studiu jestem sama, że nie ma moich kolegów po fachu kucharzy, ponieważ tu dopiero kłótni nie brakuje. A więc podam wam tipy, jak zrobić pire idealne. Przede wszystkim, no to będzie pewna proporcja, którą możecie zmniejszać, zwiększać. Potrzebny jest nam 1 kg ziemniaków, do tego 120 g masła, to dosyć sporo. I tu od 150 ml do 200 ml mleka oraz sól. Oczywiście można sobie dodawać różne dodatki, ale o tym na końcu. I teraz, największą herezją kulinarną, jaką można zrobić przy pire, to jest użycie blendera. A dlaczego? Dlatego, że ciepło wydobywa skrobię, która powoduje, że nasze pire będzie kleiste. Czyli zrobimy gumę, klej, coś niezjadliwego. W restauracjach jest to w ogóle nie do pomyślenia, ale powiem wam, że w restauracjach, mimo że mają praskę, przeciskają te ziemniaki, to jeszcze do tego potrafią to jeszcze przeciskać przez sitko. Natomiast w warunkach domowych wystarczy przecisnąć przez praskę, zapomnieć o blenderze i co jeszcze bardzo ważne, no tutaj też może się pojawić kość niezgody, dodajemy mleko, a nie śmietanę. I z tego miejsca chcę pozdrowić moją mamę, która zawsze dodaje śmietanę, więc już możecie sobie wyobrazić, jak wygląda podanie obiadu niedzielnego, gdy przyjeżdżam do domu na obiad. Mój mały tipek, jeżeli chcecie zaskoczyć sąsiadkę, teściową, przyjaciół, bardzo gorąco polecam, a jako że jestem duszą azjatycką, dodanie do pire łyżki pasty miso. Zmienia całkowicie oblicze takich ziemniaków, daje niezwykły posmak umami i wtedy zwykłe polskie ziemniaki, do których dodaje się taką pastę miso, mają posmak umami i wtedy nawet grzyby, zwykłe grzyby czy rzodkiewki na ciepło z sosem sojowym stają się finezyjnym i bardzo kreatywnym, a jednak tanim obiadem, który może zaskoczyć wielu. A jakby nie było, drodzy Państwo, jutro niedziela, więc można już zbierać inspiracje kulinarne na następny dzień, tym bardziej, że dzisiaj sklepy są otwarte.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Drodzy słuchacze, zaraz wybije godzina 12. My dzisiaj poruszamy się w obrębie ziemniaka, rozmawiamy o ziemniaku. Czekam na wasze głosówki na Messengerze dotyczące ziemniaków, tym bardziej, że zaraz podejmiemy kolejny temat. Czy placki ziemniaczane ze śmietaną, czy z cukrem? A co chatka, to zagadka. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie i jesteście ze mną.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2. Reklama.
1: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie trzech. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
6: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskim. Targi obronne.pl.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Emanuela Kwaśniak. Sztuczna inteligencja, robotyka i eksperymenty, w których sami możecie wziąć udział. Tak zapowiada się Podkarpacki Festiwal Nauki i Innowacji, na który wciąż mogą zapisywać się uczniowie i studenci ze Stalowej Woli regionu. W programie interaktywne warsztaty, pokazy i możliwość poznania najnowszych technologii. Festiwal odbędzie się 7 i 8 października w Zenkom Expo w Jasionce. Udział jest darmowy, ale obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
17: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba poszkodowana w groźnym wypadku w centrum Opola. Po zderzeniu dwóch aut jedno z nich uderzyło w grupę pieszych. Zderzenie miało miejsce przy przejściu dla pieszych na ulicy Ozimskiej. Według wstępnych ustaleń policji jeden z pojazdów nie ustąpił pierwszeństwa, przez co doszło do kolizji. Tylko jeden z pieszych doznał lekkich obrażeń, jest pod opieką ratowników. Na miejscu pracują służby, a ulica Ozimska w Opolu jest zablokowana. Pomoc wojskowa gazowa od USA o wartości 400 milionów dolarów ma trafić dla Ukrainy. Do Ukrainy. Stany Zjednoczone zaczęły realizować dostawę, podaje agencja Reuters. Zdaniem jej źródeł pakiet nie obejmuje jednak pocisków do zestawów Patriot. Kilkanaście stopni Celsjusza, niewielkie zachmurzenie i brak deszczu. Obecne warunki w Karkonoszach sprzyjają pieszym wędrówkom, mówią ratownicy GOPR. Ostrzegają jednak, że szczególnie rano miejscami na szlakach może być ślisko.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
18: Mamy już kilka minut po 12. Witam Was serdecznie, szczególnie tych, którzy nie byli z nami od 11. Przypominam, Ładocha na pożarcie, nowa audycja, w której rozmawiamy nie tylko o kulinariach, ale też o historii, trochę o naszych kłótniach przy stole. Wrzucamy tak zwanego kija w mrowisko. A dzisiaj gdzie dokładnie to mrowisko? Dzisiaj mamy mrowisko ziemniaków, kartofli, tudzież pyr. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Polski, niezależnie od tego, jak nazywacie ziemniaki u siebie.
0: Ładocha na pożarcie.
13: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Cześć Daria, z tej strony Paulina z Łomży. Ja tylko chciałam powiedzieć, że u mnie dzisiaj placki ziemniaczane na obiad. Pozdrawiam.
2: No to jest temat, na który ja bardzo czekałam. Paulina, bardzo Ci dziękuję za Twoją głosówkę. Cieszę się, że jesteś ze mną, cieszę się, że słuchasz ziemniaczanej dzisiaj audycji, no bo teraz bardzo ważny narodowy polski temat. Placki ziemniaczane. O plackach można mówić godzinami, ale my postaramy się porozmawiać o nich w pigułce. Ja muszę się przyznać, że najlepsze placki ziemniaczane w życiu, jakie jadłam, zrobili mi mężczyźni. Nie wiem, o co chodzi. Czy to jest jakiegoś rodzaju skrupulatność? Czy to jest jedyne danie, które potrafią zrobić, szczególnie tych, których spotkałam? Nie mam pojęcia. Natomiast nigdy nie zjadłam lepszego placka niż tego, który usmażył mi mężczyzna. A tutaj szkół jest bardzo wiele. Są na przykład placki 50-50. Co to znaczy? Połowa starta na grubych oczkach, mówię o ziemniaków, połowa na drobnych oczkach. Wtedy mieszamy, cebula, wiadomo, niektórzy dodają mąkę, inni nie dodają, sól i co tam chcecie. Inni mają swoją teorię, że tylko duże oczka. Jeszcze inni tylko małe oczka. I tak naprawdę wszystkie placki dobrze smakują, jeżeli są porządnie i dobrze usmażone. Bo nie ma nic gorszego niż to, że na zewnątrz placek jest spalony, a w środku surowy. Jest taki jeden patent, żeby pomóc tym plackom. Co to jest? Kiedy już zetrzecie, niezależnie jak, tego ziemniaka na tarce? No, oczywiście można też użyć termomiksu i wtedy w ogóle jest to zupełnie inna gramatura tego ziemniaka. Natomiast jedno jest pewne. Trzeba odczekać, aż oddzieli się woda, żeby tą wodę odcedzić. No, nikt nie będzie smażyć wody, bo wiadomo, że to nie wyjdzie. I po tym, jak ta woda już delikatnie osadza się na dnie miski, to na samym dnie pojawia się taka delikatna maś. Co to jest? To jest właśnie skrobia. I kiedy odlewacie wodę z tych placków, z tej masy ziemniaczanej, to najlepiej skrobię jest przełożyć z powrotem. I wtedy placuszki zbijają się w taką fajną, zbitą masę na patelni. I teraz co jest najważniejsze przy smażeniu placków? No oczywiście, że tłuszcz, który musi być maksymalnie rozgrzany. Trzeba robić takie próby, tak dotykać tego tłuszczu, żeby sprawdzić, czy naprawdę będzie mocno, mocno skwierczał. I teraz też taki tipek. Nie wkładamy zbyt dużo placków na jedną patelnię. A dlaczego? Masa ziemniaczana po prostu nam schłodzi ten tłuszcz i wtedy nie będą się piekły tak, jak chcemy, czyli równomiernie na zewnątrz i w środku. No i tak jak już zapowiedziałam, pytanie odwieczne jest, czy placki jemy z cukrem, czy ze śmietaną? I tutaj pewnie każdy z Was ma swoją teorię, każdy z nas ma swoje ulubione kryteria plackowe, zarówno jeżeli chodzi o robienie, jak i podawanie, ale nowoczesność jest wspaniała. Podawane są już nawet w restauracjach placki z kozim serem i z figami, z łososiem, z sosem pieczarkowym. Mamy również z harisą, kolendrą, mamy wariacje z limonką. Czyli te placki ziemniaczane, które są takim naszym dobrem narodowym, mimo że mogą powodować różne zwaśnie, jakie robić, jednak wychodzą na salony, nie tylko polskie, ale i zagraniczne. A takim plackiem, który jest prawdziwym zbójem i podawany jest z mięsem, jest placek po zbójnicku na Podhalu Prima Sort. No, to o plackach to już wszystko. Ładocha na

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Witam was serdecznie w audycji Ładocha na pożarcie. Dzisiaj mamy ziemniaczaną rapsodię. Rozmawiamy sobie o tym, co można zrobić z ziemniaka. W zasadzie z ziemniaka to można zrobić wszystko, ale dzisiaj poddajemy pod pewną wątpliwość, jak należy pewne dania przygotowywać. Rozwiązanie tej zagadki jest proste. Niech każdy sobie gotuje tak, jak chce. Ale mam dla was parę tipów, które mogą na przykład teraz uratować waszego chrupiącego ziemniaka. Jak to zrobić, żeby ziemniak był naprawdę chrupiący? Pierwszym tipem jest ziemniaka podgotować. Czyli bierzemy tego ziemniaka, gotujemy w osolonej wodzie i teraz, jak to zrobić, żeby nie przegiąć? Żeby go nie przegotować, no bo wtedy będzie już ugotowany, więc się nie zachrupi nam tak fajnie w tym piekarniku. I żeby zrobić, żeby się jednak dogotował na tyle, żeby do tego piekarnika trafił na krótki okres. Otóż, ja mam zawsze taką metodę. Wybieram ziemniaki, powinny być zawsze tej samej wielkości. To jest mega tip. Jeżeli jeden będzie duży, drugi będzie mały, no to niestety, ale to jak w życiu. Ten mały potrzebuje więcej, ten większy potrzebuje mniej. Koniec, kropka. Potem, gdy już biorę tej samej wielkości ziemniaki, to odmierzam, w zależności od tego, ile ich jest, jeżeli to jest kilogram, 7 minut od zagotowania się wody. Jeżeli pół kilograma, 4 minuty. Czyli musicie je tak ugotować, ale na sposób al dente albo wręcz półsurowe. I wtedy, co jest ważne, bierzecie durszlak albo sitko i odcedzacie bardzo porządnie tego ziemniaka i podrzucacie do góry. Dlaczego? Dlatego, że delikatnie psuje się wtedy jego struktura, ale się nie rozpada, bo ziemniak nie jest jeszcze ugotowany. Dwa, bardzo dobrze się osusza i w powietrzu mamy pewność, że skórka, jeżeli gotujecie oczywiście w skórce, stanie się bardzo chrupiąca w piekarniku. A wtedy posypujemy ulubionymi przyprawami. Najpierw najlepiej zlać oliwą lub olejem. Do tego ulubione przyprawy. Ja lubię na przykład paprykę wędzoną, estragon, rozmaryn, oregano, czosnek granulowany. Tu wszystko w zależności od tego, do czego chcę podać. I wtedy wstawiam do piekarnika na temperaturę 210 do 220. Ja nie mam zaufania do termoobiegu, bo on za szybko mi ścina górę i w środku mogą jeszcze nie być takie, jak lubię. Ale jeżeli lubicie ziemniaka naprawdę chrupiącego, 210-220, góra, dół i heja. Bardzo dziś popularne i wiralowe i szczególnie polecane na przykład na koloniach. Dzieci to sobie same robią w pokojach, czego oczywiście nie polecam, ale jak wychowawcy się zgodzą, no to można. Takiego ziemniaka można ugotować w mundurku, rozpłaszczyć go, to się nazywa tak zwane smashed potato i wtedy wsadzić do gofrownicy. Słuchajcie, to jest viral. Takiego ziemniaka można podać z sałatą, z awokado, z pomidorem, z kurczakiem i też fajnie, bo dzieci same mogą sobie zrobić takiego gofra, czyli smashed potato, dziecko rozbija tego ziemniaka, robi tak zwane pieczątki, kulinarne pieczątki do gofrownicy. To urządzenie też wiem, że macie w domu i wtedy na takiego gofra ziemniaka można podać wszystko. Aż mi ślinka cieknie sama. Teraz zjadłabym takiego gofra, więc ja uciekam na przerwę, a wy myślcie o tym, jak podacie ziemniaka jutro na obiad.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu S.

0: Reklama.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
2: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
1: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Castorama! Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Ziemniak ziemniakiem, obiad obiadem, ale my mamy dla Was coś specjalnego. Już 7 listopada na Stadionie Narodowym możemy spotkać się i zjeść wspólny posiłek. Polski Narodowy Obiad. No ale co to tak naprawdę jest ten Polski Narodowy Obiad? Sami zdecydujcie. Na stronie sk2.pl możecie głosować na najbardziej polskie narodowe pierwsze i drugie danie. Ci, którzy zagłosują, mogą znaleźć się właśnie z nami na Stadionie Narodowym i zjeść wspólny posiłek, wspólny obiad. A wiadomo, stół to miejsce, przy którym łatwo powiedzieć dziękuję, przepraszam i proszę. Więc być może właśnie spotkamy się przy tym jednym wspólnym stole na Stadionie Narodowym. Nie zwlekajcie, wchodźcie na stronę, a być może tam nie będzie waszego ulubionego dania. Chociaż staraliśmy się wybrać takie dania, które wszyscy lubią, pamiętają z dzieciństwa i które są serwowane na polskich stołach. Robi się bardzo pysznie. No ciekawe, jaki to będzie wasz faworyt, bo ja swoich już mam. Ale mi ślinka cieknie.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Radocha na Pożarcie w Radiu SK2.
1: Mimo, że ziemniak nie pochodzi z Polski, jest naszym dobrem narodowym. Ale ziemniak, drodzy słuchacze, żyje światowo. Mamy we Włoszech gnocchi, w Hiszpanii tortilla de patatas, patatas bravas, krokiety z ziemniaka, patatas aioli. We Francji mamy tartę z cienko pokrojonymi ziemniakami, w Anglii fish and chips, a w Tajlandii na przykład matsaman curry, to jest jedyne curry, które podaje się tam z ziemniakami. Na koniec naszej audycji mam dla Was tipa. Jeżeli przesolicie coś w kuchni, niezależnie od tego, czy robicie to w polski sposób, europejski czy azjatycki, zawsze do tego dania warto dodać ziemniaka, bo ziemniak oprócz tego, że przepięknie nam chłonie smak, to do tego chłonie sól. Oprócz ziemniaka takimi składnikami jest jajko i pomidor. Ale ziemniak ma tę zaletę, że chłonie sól najbardziej. Także jak będzie zupa zasłona, słuchajcie, to można dodać ziemniaka. Mam nadzieję, że ta audycja była dla Was inspiracją do tego, co zrobić w niedzielę na obiad dla rodziny i przyjaciół. Żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Ładocha na Pożarcie już za tydzień o godzinie 11. Dobrego weekendu, kochani.
2: Ładocha na Pożarcie w Radiu SK2.

0: promocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
10: Zjazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: I po reklamie.
21: Jest 13. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba zginęła w pożarze samochodu. To w zachodniopomorskim, niedaleko Szczecina. Do wypadku doszło po godzinie 10 na trasie między Stargardem a Łęczycą. Samochód uderzył w drzewo i zajął się ogniem. W miejscu zdarzenia powstały utrudnienia.
22: Zalecam objazd przez Starą Dąbrowę i dalej drogą wojewódzką 142.
21: Mówi Wojciech Jędrych z policji w Stargardzie. Na miejscu pracują służby i prokurator. Donald Trump odrzucił propozycję tygodniowego rozejmu z Iranem, podaje Wall Street Journal. Według gazety prezydent USA po wyborach ma rozważać wznowienie bombardowań. Więcej Mateusz Chłyston.
2: Oferta Teheranu zakładała otwarcie cieśniny Ormuz w ciągu 7 dni i powrót do rozmów w sprawie irańskiego programu nuklearnego. W zamian Iran oczekiwał zniesienia amerykańskiej blokady portów. Według Wall Street Journal Trump odrzucił jednak tę propozycję. Amerykańscy urzędnicy zastrzegają jednak, że stanowisko Waszyngtonu może się jeszcze zmienić, m.in. w zależności od wyniku listopadowych wyborów do Kongresu.
21: Dziś w nocy na północy Polski gęsta mgła. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Zaczną obowiązywać o 23:00. Widzialność może wtedy miejscami wynosić poniżej 200 metrów.
3: Wybiła sobota, godzina 13:00, Kinga Baryga, witam i zapraszam. Najlepsze polskie hity grają dalej i towarzyszą Wam na przykład w sobotnim sprzątaniu albo w pracy. Na dobry początek Phil i no pokaż na co Cię stać.

Margaret i Prima Ballerina, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ten numer już doskonale znacie, bardzo go lubicie, ale przypominam, że cały czas możecie na niego głosować w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Kto wie, może to właśnie on pojawi się w top 3. Wszystko zależy od was, zaglądajcie na sk2.pl i głosujcie na swoje ulubione numery.

Ania Karwan i słucham Cię w radiu co tydzień. Ja mam nadzieję, że słuchacie nas jednak codziennie. Bo to Radio SK2 to najlepsze polskie hity, które gramy Wam dalej już teraz. Bro i Wychowany w Polsce.

0: To jest klasyk, którego nie da się zapomnieć, który zawsze brzmi dobrze. Dżem i whisky. Już za chwilę wracam do Was, a razem ze mną między innymi Sanach, ale także Kuba i Kuba.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Dawid podsiadło i w dobrą stronę soboty, w dobrą stronę godziny 14, bo już za chwilę właśnie 14 wybije. Będą informacje, najważniejsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne najlepsze polskie hity. Będzie Oskar Cyms, spokojnie, ale też pytanie do Was będzie. Co robicie w sobotę? Dajcie znać, czekam na Wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2, a już za chwilę wracam do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Emanuela Kwaśniak. Nie macie jeszcze planów na niedzielny wieczór? To przychodzę z propozycją. W Stalowej Woli szykuje się kolejny seans kina samochodowego, a na dużym ekranie zobaczymy komedię Dalej Jazda 2, czyli dalsze losy rodziny Gugulaków. W rolach głównych Marian Opania i Małgorzata Rożniatowska. Wystarczy zaparkować, ustawić radio na 94,7 FM i można oglądać. Seans odbędzie się już jutro o 19.30 na parkingu przy Kwiatkowskiego w Stalowej Woli.
17: Jest 14. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Jest areszt dla 33-latka, który postrzelił policjanta w Kraśniku Górnym. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Funkcjonariusz zmarł wczoraj w szpitalu. Prokuratura zmieni zarzuty. Mężczyzna najprawdopodobniej odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo 29-letniego policjanta. 33-latek przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. Poważny wypadek i duże utrudnienia na A4 pod Wrocławiem. Dwie osoby są ranne po zderzeniu czterech samochodów osobowych. Do zdarzenia doszło na trasie między Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami. Dwa pasy ruchu w kierunku Wrocławia są zablokowane. Na miejscu są służby i ogromny korek. Nitka samochodów ma już blisko 15 km. Utrudnienia mogą potrwać do 15. Kierowcy mogą szukać objazdów drogami lokalnymi przez Kąty Wrocławskie i Sośnice. Polscy siatkarze powalczą dziś o Mistrzostwo Europy. Ich rywalami w finale będą Francuzi. Dodajmy, w drodze do meczu o złoto biało-czerwoni stracili tylko jednego seta w fazie grupowej z Bułgarią. Początek zmagań na najwyższym szczeblu o 21:00.
0: Wybiła godzina 14, Kinga Baryga, witam i zapraszam. Najlepsze polskie hity grają oczywiście dalej, ale czekam też na wasze wiadomości. Co u was, jak wygląda wasza sobota? Dajcie znać, co robicie. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2, a już teraz gram. Oskar Sims i Na niebie.

Formacje Nieżywych Schabów i Lato. No, tym lecie to już tylko możemy pomarzyć, chyba że planujecie urlop jak Kasia, która napisała wiadomość na Messengerze Radia SK2, że ona dzisiaj odpuściła sprzątanie, odpuściła gotowanie, zajęła się planowaniem swoich wakacji, które zaczyna już w poniedziałek. No to Kasiu, trzymamy kciuki, żeby to planowanie szło bardzo dobrze. No, przy takich hitach myślę, że będzie idealnie. Maryla Rodowicz i Krzysztof Zalewski, Remedium, wsiąść do pociągu już teraz w Radiu SK2.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: SK2.
2: To znowu ty. Rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

Pytam was, co u was, jak wasza sobota, i u Karoliny nie wygląda to najlepiej, bo napisała, że dzieciaki chore, czyli jesień w pełni, sezon i rok szkolny również, więc ja mam dużo roboty, a do tego gorączka i katar. No to trzymamy kciuki, życzymy wam dużo zdrowia. Pamiętajcie, herbata z imbirem, z miodem i z cytryną. Ona zawsze pomaga. A już teraz najlepsze polskie hity, które również mogą pomóc wyzdrowieć. Alicja Majewska i Odkryjemy Miłość Nieznaną.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: stanie.
1: Nowość od Artura Rojka, Mira Fiori. Ten numer brzmi bardzo, ale to bardzo dobrze i gramy wam go właśnie w Radiu SK2. A już za chwilę wracam do was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie Sanach, będzie Sasza Strunin.
2: Reklama.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam. Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: proszę bardzo. Okazuje się, że nie wszyscy dzisiaj sprzątają, planują urlopy. Są również tacy, którzy dzisiaj wybierają się na imprezę. Tak jak na przykład Karol, który napisał, że on właśnie szykuje się na 50 swojego kolegi. To będzie dobra impreza, więc trzymajcie kciuki, żebym jutro czuł się równie dobrze. Będziemy trzymać za imprezę, za jutro i gramy. Kolejne najlepsze polskie hity już po godzinie 15.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.

0: Pa! Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: I po reklamie.
8: Okej, moi drodzy, to jest ten moment, kiedy wy już to sprzątanie naprawdę możecie odpuścić. Zróbcie sobie przerwę, wypijcie dobrą jesienną herbatkę, no bo już jesień w pełni i korzystajcie z tego, że macie wolną sobotę, bo nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. A ja wam będę grała najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Zalia i Tylko kochaj mnie. Oj, Zalia, my to cię bardzo kochamy i bardzo lubimy twoje numery. Tak właśnie gramy wam w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, 100% polskiej muzyki. Już teraz Wilki i Bohema.

proszę bardzo, okazuje się, że sobota to nie tylko dzień sprzątania i gotowania, ale także dzień grzybobrania. Dostaję od Was zdjęcia pełne koszyki grzybów, podgrzybków, prawdziwków. Dzieje się naprawdę dużo w tych Waszych lasach. Dajcie jakieś miejscówki, nie bądźcie tacy, nie ukrywajcie tych miejsc. Chętnie też bym się na takie grzyby wybrała. No to Wy sobie zbierajcie, a my gramy kolejne najlepsze polskie hity. Choć ja myślę, że zbiera się łatwiej niż te grzyby później robi.

0: Baim i płynie w nas gorąca krew. Najlepsze polskie hity, Radio SK2. Tak, wszystko się zgadza. Mamy dzisiaj sobotę, 26 dzień września. Można jeszcze odpoczywać, ale można też wybrać się do Łodzi. Bo dzisiaj drugi dzień Light Move Festiwalu. Jeśli ktoś nie ma planów na dzisiaj, to zachęcam, warto. Piękne iluminacje, podświetlone kamienice. Wygląda to naprawdę bardzo to, ale to bardzo dobrze.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos.
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 16. Monika Lewczuk, ty i ja. Już za chwilę najnowsze informacje z kraju i ze świata. A po godzinie 16 będą kolejne najlepsze polskie hity. Między innymi Dawid Kwiatkowski i Margaret z numerem Później ci opowiem, który mocno podbił wasze serca.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
19: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
20: Emanuela Kwaśniak. Jeżeli szukacie pomysłu na spędzenie niedzielnego popołudnia, to w Stalowej Woli czeka na Was strefa muzycznych dyskusji. To spotkanie dla wszystkich, którzy lubią muzykę, chcą odkrywać nowe brzmienia i dzielić się swoimi ulubionymi utworami. Możecie przynieść własne kawałki, posłuchać propozycji innych i po prostu porozmawiać o muzyce. Spotkania odbywają się w niedzielę od 16 do 19 w strefie spotkań przy Dmowskiego 11 w Stalowej Woli.
0: 16 to już bardziej czas przygotowań na różnego rodzaju imprezy niż czas sprzątania i gotowania. No chyba, że jest inaczej, to dajcie znać na Messengerze Radio SK2. Czekam na Wasze wiadomości i gram najlepsze polskie hity. Na dobry początek Lanbery i Ostatni Most. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Budka suflera, bal wszystkich świętych. Dzisiaj taki bal ma na pewno Karol, bo on napisał, że właśnie jadą na ślub jego chrześnicy. Ale to będzie impreza, ale będzie uroczystość. To życzymy Wam udanej zabawy do białego rana i gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Sylwia Grzeszczak i Tamta dziewczyna.

Ania Wyszkonić, ten pan i pani, a już teraz w ramach wehikułu czasu przenosimy się w czasie i posłuchamy sobie numeru od Andrzeja Zauchy. C'est la vie, pocztówka. Miłego słuchania.

0: Liwka, poza tobą nic. Przypominam, że na ten numer możecie cały czas głosować. Kto wie, może w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki poszybuje jeszcze wyżej. Wszystko w waszych rękach. Zaglądajcie na sk2.pl, bo tam możecie oddać swój głos. Zakładka gorąca polska dwudziestka. Zapraszam na najnowsze notowanie już w najbliższy piątek w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: Reklama.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
4: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
3: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: Pilaf i Warszawa na zakończenie godziny 16. O 17 kolejne najlepsze polskie hity się pojawią. Będzie m.in. Oskar Cyms, będzie też Wiktoria Kida, ale będzie też Jula. Bądźcie z nami!
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa!
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Owix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Owix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Okej. Okay. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
0: Jesienne popołudnia sobotnie wyglądają nieco inaczej. Warto ten czas wykorzystać i się trochę porelaksować. Z najlepszymi polskimi hitami oczywiście. Jula i za każdym razem to na dobry początek. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Jak on to robi? Nie dość, że taki przystojny, to jeszcze taki utalentowany. Oscar Cymsi bez końca to już za nami, a przed nami bracia i za szkłem.

0: Stalowa Wola.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać w

piękny. Kwiat jabłoni i od nowa. A już teraz przechodzimy do Was z nowością. Mrozu i bracia Kacperczyk, Wszystko czego chciałem. Brzmi bardzo dobrze i jeszcze bardzo letnio i wakacyjnie, więc warto posłuchać.

0: Oddział zamknięty i obudź się. Czy ja wiem, czy my teraz w sobotę po godzinie już 17 powinniśmy się budzić? Myślę, że nie, chyba że ktoś sobie urządził popołudniową drzemkę. Tak wam właśnie gramy w Radio SK2, żeby przyjemnie się odpoczywało. Już za chwilę, po krótkiej przerwie, wracam do was, a ze mną m.in. Gips i Igo z ostatnim dniem lata.
1: Reklama.
2: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: Ania Dąbrowska i z tobą nie umiem wygrać na zakończenie godziny 17. 18 zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że najlepsze polskie hity będą grać dalej. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
12: Dobra, zdradź sekret.
11: Jaki sekret?
12: No, ten twój patent na zakupy.
11: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
12: Tylko w Modivo?
11: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
12: I co z tym cashbackiem?
11: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
12: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
19: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabacie.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 40.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi.

0: 102 Stalowa Wola.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.